0: reklama. Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego, solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
4: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
5: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Po reklamie.

0: się w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: 49% warszawiaków i warszawianek uważa, że kultura jest istotnym elementem ich życia, że kultura jest ważna. To nie znaczy, że 51% warszawiaków i warszawianek uważa, że jest nieważna, bo tutaj rozkładają się jeszcze procenty na tych, którzy mają umiarkowane zdanie na ten temat. Tu ponad 30% ankietowanych. Rozmawiamy o raporcie o warszawskim uczestnictwie w kulturze, czyli o tym, w jaki sposób my, warszawiacy i warszawianki, korzystamy z kultury. Razem ze mną są współtwórcy raportu na ten temat, Kacper Solecki i Małgorzata Bakalarz-Diverge z Warszawskiego Obserwatorium Kultury.
2: Uczestnictwo w kulturze ma dwie twarze. Jedną z nich jest twarz egalitaryzująca, demokratyzująca dostęp, uspołeczniająca nas, pozwalająca nam być ze sobą razem na równych warunkach, w roli nie osób reprezentujących jakieś klasy albo wykształcenie, ale w roli miłośników i amatorów i pasjonatów danej twórczości czy jakiejś działalności kulturalnej. Więc z jednej strony nas sobie zrównuje, ale z drugiej strony ma też twarz reprodukowania nierówności społecznych, ponieważ próg wejścia do różnych instytucji, do różnych praktyk kulturalnych pozostaje niedostępny dla wielu osób. I to też jest rzeczywistość uczestnictwa w kulturze, o której warto jest niestety pamiętać.
1: Uderzył mnie ten cytat, który wyróżniliście w skrócie raportu, w prezentacji. Zaraz go przytoczę, ale może najpierw powiem o tym, że słuchajcie, ten raport jest dostępny. My nie rozmawiamy tutaj o czymś, co jest, nie wiem, schowane w informacjach prasowych i mam to na mailu, tylko to jest normalnie dostępne na stronie internetowej Warszawskiego Obserwatorium Kultury. Tam jest ten raport w takiej dłuższej wersji w formacie PDF. Można go sobie pobrać za darmo, przeczytać. Jest też ta skondensowana wersja w formie prezentacji. Jest też ankieta. Ankieta quiz, którą możecie sami wypełnić i dowiedzieć się, w której wy jesteście grupie, których uczestników kultury. Sami się sprawdzić w ten sposób. Więc odsyłam na stronę Warszawskiego Obserwatorium Kultury. Zaczęłaś mówić o barierach. To myślę, że jest bardzo ważne. Pojawiła się taka wypowiedź mężczyzny, młodego uczestnika w kulturze, o braku garnituru. Nie mogę pójść do opery, bo nie mam odpowiedniego stroju. Ja już jestem na tym etapie, że chyba bym po prostu to olała i poszła do opery nawet w swoich takich domowych ubraniach, gdyby bardzo mi na tym zależało, ale rozumiem, że nie chcemy się czuć niekomfortowo, nie chcemy się wstydzić, nie chcemy ubrać się tak, jak nam się wydaje, że nie wypada się ubrać do danej instytucji.
3: Zaczęłaś super wątek, który też był jednym z naszych największych zaskoczeń, że instytucje kultury nie są tylko związane z uczestnictwem w nich, czy obecność w nich nie jest tylko związana z pozytywnymi emocjami, spędzania czasu wolnego od pracy, ale też są przestrzenią niepewności, w której nie wszyscy warszawiacy wiedzą, jak się odnaleźć. Takim największym zaskoczeniem było dla nas to, że w takie największe wątpliwości co do tego, jak się odnaleźć w instytucjach kultury, mają mężczyźni z wyższym wykształceniem. To jest coś, co myśleliśmy, że w dobie tych wszystkich akcji informacyjnych i otwierania się instytucji kultury, dużo mówienia o dostępności, myśleliśmy, że to jest coś, co już jest dawno za nami, jednak nie. Przed instytucjami kultury jest spore wyzwanie, jak pokazać siebie na nowo temu odbiorcy, dla którego podstawowym wyzwaniem właśnie może niekoniecznie jest opłacenie biletu do opery, ale właśnie to, że nie ma garnituru i nie wie, czy może przyjść w bardziej casualowym ubraniu.
2: To jest jedno z takich najważniejszych dla nas, czy ja wiem, wyzwań, ale też wątków, które odkrywa to badanie, ponieważ ono wiąże się także z takim elementem słynnego podziału, który uważamy za szkodliwy i nieaktualny, to znaczy podział na kulturę wysoką i popularną.
1: Ja w ogóle nie używam tego w radiu i dążę do tego, żeby nikt u nas tego nie używał.
2: Tak, ale ten podział jest bardzo silny i on częściowo niestety jest reprodukowany przez nie wszystkie, ale instytucje kultury.
1: Ale również przez media.
2: Definitywnie również przez system edukacji, który ciągle jest jednak systemem, znaczy ten pomysł na kultywowanie się i na kultywowanie się, czyli taki samouprawy, tak? Kultura jest od słowa uprawiać, a nie od słowa chodzić do teatru. Warto o tym pamiętać. Czyli ten pomysł na to, że kultura ma spowodować, że będziemy w czymś lepsi albo że będziemy mogli przenieść się gdzieś wyżej i że powinniśmy aspirować do tego, żeby być w tej innej grupie, w tej lepszej grupie. To jest właśnie jakby fundament reprodukowania tych nierówności społecznych.
1: Temat korzystania z kultury w Warszawie wciąż uważam za niewyczerpany, a więc do raportu, do rozmowy z Warszawskim Obserwatorium Kultury jeszcze wrócimy w mieście o świcie.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Podcast, kino, performance, spektakl, koncert. Wszystkie te aktywności kulturalne ten raport stawia na równi. Rozmawiamy dzisiaj o raporcie Warszawskiego Obserwatorium Kultury, o tym, w jaki sposób warszawiacy i warszawianki z tej kultury korzystają. Dzisiaj razem z nami w studiu Kacper Solecki, koordynator badania, i Małgorzata Bakalarz-Diverge, dyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury.
2: Bardzo spójnie w tym badaniu wybrzmiały oczekiwania wobec kultury. I bardzo chcę, żebyśmy dokładnie usłyszeli, jak te oczekiwania brzmią, ponieważ one wybrzmiały niezależnie od grupy wiekowej, niezależnie od płci, niezależnie od wykształcenia, niezależnie od klasy społecznej. I te oczekiwania brzmią następująco. Kultura chce, żeby oderwała mnie od codzienności, chce, żeby pochłonęła moją uwagę, chce, żeby zapewniła mi chwilę wytchnienia. Instytucje kultury albo rodzaj praktyki kulturowej staje się środkiem, a nie celem. Czyli środkiem do osiągnięcia wytchnienia, olśnienia, spektakularności, oderwania od rzeczywistości. Czy robię to za pomocą opery Wagnera, czy robię to za pomocą słuchania koncertu Zenka Martyniuka, z perspektywy uczestnika kultury jest bez znaczenia. Trochę tak jest, że to establishment i sektor kultury nadaje znaczenia operze Wagnera lub występowi Zenka Martyniuka. Natomiast my, jako społeczeństwo, jako tak zwani zwykli ludzie i użytkownicy kultury, szukamy tego samego. Szukamy tego tylko na różne sposoby. Mhm. To, co jest istotne, to, żebyśmy mieli szansę próbować różnych mediów, różnych sposobów na to, żeby osiągnąć to, czego oczekujemy od kultury. Mhm. I niestety te bariery, które powodują, że czasem lądujemy, jeśli lądujemy z wyboru na koncercie Zenka Martyniuka, to świetnie, ale jeśli lądujemy z konieczności, ponieważ próg wejścia na operę Wagnera i wyeksperymentowanie, co to może oznaczać dla nas, jest zbyt wysoki, to niedobrze.
3: Jeszcze może dopowiem do tego, bo wśród naszych respondentów, zarówno w wywiadach, które prowadziliśmy w tych grupowych wywiadach, jak i później w tym kwestionariuszu, warszawiacy wciąż trochę reprodukują te podziały na kulturę wysoką i niską. Trochę ze szkoły, niezależnie jakbyśmy tego nie chcieli. W tych cytatach, które zebraliśmy do tego raportu, często wybrzmiewa tego, że osoby, które nie uczestniczą w tej kulturze instytucjonalnej, wciąż mają w sobie takie emocjonalne zakorzenienie, takie poczucie powinności, że mimo tego, że powinienem trochę robić coś innego, że chciałabym coś zrobić, no jestem takim leniuszkiem, mówi jedna z naszych respondentek. To nie jest do końca tak, że wszyscy to odrzuciliśmy, ale że faktycznie ta rzeczywistość robi się po prostu coraz bardziej skomplikowana.
2: Bardzo zachęcamy do tego, żeby dowartościować, właśnie spojrzeć przez taką soczewkę na wszystkie praktyki kulturowe i dowartościować je w tej formie, w jakiej one są. Ponieważ jeśli będziemy wprowadzać i reprodukować właśnie te podziały na lepszą i gorszą kulturę, co zresztą też pojawia się właśnie, tak jak powiedziałeś, również po prostu w języku naszych respondentów i respondentek, no to zawsze będziemy na spektrum jakiegoś poczucia winy. Mhm. A tymczasem powinniśmy w ogóle się cieszyć, że w tych trudnych czasach, w których jesteśmy, na wszystkich możliwych płaszczyznach, idziemy po kulturę. I to jest wspaniałe. Jaki sposób to robimy, jaka kultura jest dla nas dostępna, to jest bardzo ważny temat, bo on także kształtuje nasze myślenie o tym, jak ta kultura powinna wyglądać i być kształtowana w ciągu najbliższych lat i na przykład jaka jest rola instytucji kultury, ale również jaka jest rola samorządu w tym, żeby ten dostęp do kultury umożliwiać, tą różnorodność, tak? Czyli ten pomysł na to, że chcę próbować i mogę próbować różnych rzeczy, kiedy mam do tego przestrzeń, ale jeśli nie chcę ich próbować, to też jest okej.
1: Okay. Przytoczyłeś ten cytat o pani, która jest takim, sama się nazwała takim leniuszkiem. Zastanawiam się, czy podkreśliliśmy to w tej rozmowie, że podcast książka, o książkach nie powiedzieliśmy, a to też jakby też jest część kultury, też to bierzecie pod uwagę w raporcie.
2: Grillowanie, cyrk, stand-up.
1: No to może ona wcale nie jest tym leniuszkiem, tylko ma taki sposób postrzegania rzeczywistości.
2: Tak.
1: Zresztą nawet jeśli, nie wiem, przez cały miesiąc na niczym nie byliście, to też nie stawia was jako osoby, nie wiem, mniej inteligentne na przykład. Bo rozumiem, że tutaj też skoro osoby, z którymi się spotkaliście na wywiadach, wskazywały na ten podział między kulturą niską i wysoką, od którego uciekamy, tutaj też się pojawia jakieś wartościowanie. Chciałabym z tego wartościowania po prostu wyjść, wyprowadzić nas z błędu. Jakościowe dla nas może być tak samo stand-up, improwizacja, slam poetycki, pójście do parku i pooglądanie graffiti i tak samo wartościowa może być dla nas wystawa w Zachęcie czy w MSN-ie.
2: Tak, dlatego, że są środkiem do osiągnięcia, do spełnienia tych oczekiwań, które są nam wszystkim wspólne. A te oczekiwania...
1: Powtórz jeszcze raz.
2: To są oczekiwania wytchnienia, spektakularności, zagarnięcia uwagi, oderwania od rzeczywistości. Tego wszystkiego właśnie szukamy w kulturze i szukamy tego po prostu na różne sposoby.
1: To może ja tylko dodam, że raport na temat warszawskiego korzystania z kultury jest do pobrania na stronie Warszawskiego Obserwatorium Kultury. A do tej rozmowy jeszcze wrócimy w Mieście o Świcie.
0: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Swój, obcy, a może sąsiad. Antropologiczne spojrzenie na niematerialne dziedzictwo mieszkańców wsi włączonych do Warszawy. Brzmi za wiele, ale wcale takie nie jest. To temat, którym zajęła się Julia Kunikowska, badaczka, kulturoznawczyni, antropolożka, która pracuje w Laboratorium Miasta, to jednostka Muzeum Warszawy. Julia zajmuje się tematem wsi, które tworzą Warszawę. To w najprostszych słowach, no bo przecież zanim wszyscy w stolicy pod wspólną nazwą Warszawa zaczęliśmy mieszkać, to jednak wcześniej miasto było rozczłonkowane na poszczególne wsie. O tym rozmawiam z Julią. Powiedz proszę, na jakim aspekcie dokładnie się skupiasz?
2: Badawczo w ogóle zajmuję się faktycznie wsiami włączonymi do Warszawy, zwłaszcza tymi, które włączone zostały po 51 roku, bo każdy, kto interesuje się historią miasta, na pewno dobrze te daty zna. To jest taki rok, w którym w maju, bodajże 7, o ile dobrze pamiętam, Warszawa powiększyła się niemal trzykrotnie, jeżeli chodzi o powierzchnię. Moim zainteresowaniem badawczym jest to, co z tych wsi faktycznie do dzisiaj pozostało na różnych poziomach, zarówno na poziomach przestrzennych, jak i społecznych. Mówiąc o poziomie społecznym, mam na myśli zarówno to, kto faktycznie jest naszym sąsiadem, o czym bardzo często nie wiemy, zakładając, że my jesteśmy oczywiście tymi z miasta, ale także interesuje mnie to, co nawet nieświadomie przejęliśmy, czy też przejmujemy właśnie od tych naszych sąsiadów.
1: To może zaraz przejdziemy do tego pytania, jakie to są rzeczy, a ja tylko powiem naszym słuchaczom, że jeśli macie teraz wrażenie, ja to już gdzieś słyszałem, to może słusznie, bo Julka już kiedyś u nas była w Chili Z. Rozmawiałyśmy wtedy o konkretnej jednej wsi, o Wolicy. Rozumiem, że teraz robisz trochę szersze spojrzenie na to wszystko. Uogólnione, można tak powiedzieć?
2: Myślę, że tak. To znaczy zdecydowanie, no bo Wolica była tematem badań do doktoratu, który już został oddany, napisany i tak dalej, ale wydaje mi się, że właśnie wychodząc do szerszych badań jednak i tak oczywiście posługujemy się takimi case studies, studiami przypadku. Wolica jest jednym z nich, ale faktycznie orientując się w przestrzeni dookoła nas, faktycznie zauważamy bardzo dużo podobieństw, mówiąc nawet chociażby o wsiach południa Warszawy, ale gdyby tak przyjrzeć się chociażby samej zabudowie, czy też pewnym zwyczajom, które przetrwały do dzisiaj, czy na północy, czy na dzisiejszych Bielanach, czy na południu, czy na wschodzie, czy zachodzie, bardzo wiele jest tych podobieństw faktycznie, więc tak, zdecydowanie szerzej teraz staram się na to patrzeć.
1: To powiedz o tych praktykach, które pamiętają jeszcze tę wiejską tożsamość, a teraz są jakby zaabsorbowane w granicach miasta.
2: Nie będę też za dużo zdradzać, ale tym, co myślę, że nie jest takie oczywiste, to jest poziom językowy, bo kiedy mówimy o tradycji, kiedy mówimy o dziedzictwie, to bardzo często, no oczywiście jest ten podział na dwie części, czyli dziedzictwo materialne i niematerialne. Materialne oczywiście najprościej opisać, bo jest to, co widzimy, to, co dostaliśmy od poprzednich pokoleń. W taki bardzo widoczny sposób, mam tu na myśli zarówno zorganizowanie przestrzeni, jak i chociażby architekturę, to jest właśnie to dziedzictwo, które najbardziej nam się kojarzy. Tak na pierwszy rzut oka jest wspominane. Natomiast dziedzictwo niematerialne to jest to, co faktycznie również nas otacza, co dostajemy jakby w spadku od poprzednich pokoleń. Tym, co mnie interesuje, to jest to, co dostajemy od tych pokoleń, które nie są może bezpośrednio naszymi pokoleniami. To znaczy tak jakby pionowy przekaz, a może raczej tak przekaz z dołu od tych starszych osób, ale z którymi nas bezpośrednio nie łączą więzy krwi.
1: Czyli z tym, co zostawili po sobie poprzedni mieszkańcy tych miejsc, tych samych ulic, mi od razu przychodzą do głowy tabliczki z numerami domów na przykład?
2: Tak. Tabliczki z numerami, ale także z nazwami. To znaczy możemy zaobserwować, właśnie najciekawsze są dla mnie obrzeża. Zawsze były. Bo tam się dzieje najwięcej, tam są te starcia różnych sił, które zamierzają czy to zurbanizować to miejsce, czy to nadal, czy to właśnie przywrócić jej ten wiejski charakter. To bardzo ładnie też opisał Roch Sulima, mówiąc, że są to przestrzenie miejskie o wzmożonej zdarzeniowości. On akurat odnosił się tutaj do takich miejsc bardziej śródmiejskich, to znaczy takich, gdzie się dużo właśnie dzieje, ale myślę, że właśnie przedmieścia to jest to gęste. I mówiąc o takich przykładach, też wspomniałaś właśnie o tabliczkach, tak, tabliczki, ale też właśnie nazwy, bo miejski system informacji nam narzucił pewnego rodzaju rozpoznanie przestrzeni, no że na przykład mieszkamy, nie wiem, na Żeraniu albo w jakichś tam innych obszarach, nie zawsze odnoszących się historycznie do tego, co było, ale co ciekawe, niektórzy mieszkańcy robią taką oddolną robotę, tworząc takie tabliczki, które nawet wizualnie wyglądają tak jak te oficjalne, ale jednak te nazwy spodem są inne. I tam są takie bardzo malutkie jednostki, które już zostały zupełnie zapomniane. Widziałam na przykład taki bardzo ładny kontrast, bo na terenie dawnej wsi moczydło faktycznie. Część jest jako moczydło, część jest jako natolin. Ktoś tam napisał sobie moczydełko. Jest zupełny chaos, ale z drugiej strony, kiedy by prześledzić, z czego ten chaos się wywodzi, to można faktycznie prześledzić to, z czym ten ktoś może się identyfikuje, jak on określa tę swoją najbliższą przestrzeń.
1: To była Julia Kunikowska, a do rozmowy o wsiach Warszawy. W mieście o świcie na antenie Chili Z jeszcze wrócimy.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje.
3: Historie, które dają do myślenia.
2: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
3: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
2: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Warszawa składa się z wsi. Bardzo proste zdanie na początek. Miasta o świcie. Wracamy do rozmowy z Julią Kuńkowską, badaczką z Laboratorium Miasta w Muzeum Warszawy. Rozmawiamy o tym, że to nie jest takie oczywiste, z jakich mniejszych elementów, z jakich mniejszych miejscowości składały się obecne dzielnice Warszawy. To skupmy się jeszcze na tym jakby zestawieniu pomiędzy swój, obcy, sąsiad. To już trochę nam mówi o tym, jak my z centrum Warszawy. Mówię my, bo chociażby teraz rozmawiamy w samym centrum Warszawy, ty na co dzień pracujesz na rynku Starego Miasta. Swój obcy, a może sąsiad już trochę wskazuje też na naszą pozycję osób, które na ten temat teraz rozmawiamy.
2: Fajnie, że to zauważyłaś i że o tym mówisz, bo miałam tutaj taki trochę ukryty cel. Ten swój i obcy to może paść z ust zarówno mieszkańców wsi, jak i mieszkańców miasta. Tutaj już oczywiście cały czas utrzymuję ten podział. Wiadomo, że to się zatarło, że
1: faktycznie... Czyli te wsie teraz są częścią miasta, tak. Ale to chodzi o to historyczne dziedzictwo.
2: Tak, tak. Jeszcze sprzed 70 paru lat, kiedy te podziały były bardzo widoczne. Ten swój obcy to zaczerpnęłam ze Znanieckiego, który analizował w międzywojniu właśnie ten podział na swoich i obcych. No i on właśnie stwierdził, że tego rodzaju podział, tego rodzaju klasyfikacja służy przede wszystkim utrzymaniu porządku społecznego. To znaczy, jeżeli wiemy, kto jest oswojony, kto należy do nas, wtedy łatwiej nam się poruszać po tej przestrzeni. A przecież dzisiejsze miasto jest bardzo skomplikowane. Było takie oczywiście wcześniej, ale z racji tych różnych sił, głosów, potrzeb różnych mieszkańców, faktycznie czasami można się w tym pogubić. Kiedy mamy do czynienia z takim właśnie pytaniem, czy swój, czy obcy, myślę, że jesteśmy w pewien sposób zmuszeni do zastanowienia się nad tym, jakie są też granice tego, co jest nasze.
1: To jak ty to widzisz? W sensie, czy faktycznie ludzie się trzymają tych podziałów? Czy jakby w takich rozmowach... Mi się to strasznie kojarzy gdzieś tam z terenem badawczym z okolic Podlasia, gdzie ludzie mówili, że Podlasie to już inny kraj, bo jak przyjeżdżają przez rzekę, jak przyjeżdżają przez Narew, to wjeżdżają do Królestwa i są już jakby w Polsce, a u siebie są na Podlasiu, nie? czy w mieszkańcy Warszawy są jeszcze tacy? Jakie ty masz obserwacje na ten temat? Że jak przyjeżdżają, nie wiem, z końca Bielan do centrum, to tak jakby przyjeżdżali do innego miasta?
2: Poniekąd myślę tak. Tutaj od razu zaznaczę, że nie poczuwam się do odpowiedzenia
1: za wszystkich.
2: Tak, tak. Mogę powiedzieć o to, co zauważyłam. I wydaje mi się, że zarówno ci, którzy mieszkają na terenach włączonych do Warszawy właśnie chociażby w latach 50., jak i ci, którzy na przykład związani są po prostu ze swoim osiedlem i przenieśli się tam w latach 70., 80., dla niektórych już dawno, dla niektórych nie. Wszyscy ci ludzie mają jakąś granicę tego swojego świata, o którym wcześniej mówiłam. W zależności od tego, jak dana osoba i czy w ogóle porusza się, te granice są... Właśnie, są albo na tyle szerokie, żeby pomieścić też inne światy, albo właśnie są dosyć wąskie. I widzę to też po moich najstarszych rozmówcach, którzy z jednej strony są już bardzo mało mobilni, no bo zazwyczaj siedzą w domu, to są 90-80-paroletni ludzie, ale z drugiej strony, odnosząc się właśnie do granic tego swojego świata, bardzo często oni nie mówią o tym świecie, który przemierzają współcześnie, albo właściwie nie przemierzają, ale odnoszą się oni do tego świata, który pamiętają z lat wczesnych, z lat dziecinnych, młodzieńczych. I to jest też kolejna warstwa. Przecież bardzo często te światy, które są nam najbliższe, jeżeli mamy tę możliwość, że mieszkamy cały czas w tym samym miejscu, odnosimy się świadomie bądź nie do tego, co było kiedyś. To właśnie jak owa przestrzeń rozwija się, jak zmienia się w trakcie również naszego życia, bardzo często przez nas jest nieakceptowane. I właśnie myślę, że w tej niezgodzie bardzo często rodzi się tożsamość i bardzo często rodzi się przywiązanie do miejsca.
1: Użyłaś dość kluczowego słowa, powiedziałaś o mobilności. Z takich codziennych obserwacji, jak ja sama mieszkam na Bielanach, powiedziałam o tym wyjeżdżeniu na wieś, ale no ja nie czuję się na Bielanach jak na wsi, ale też przez to, że dla mnie to nie jest problem pójść na tramwaj, pojechać do centrum, zresztą to jeszcze nie jest najdalsza część Warszawy, ale są jednak właśnie starsze osoby, dla których nawet dzisiaj na przystanku słyszałam rozmowę małżeństwa, które planowało jechać na Mokotów i to była dla nich ogromna wyprawa, po prostu przedsięwzięcie, tak? Więc dla nich to tak jakby wyjazd do jakiejś innej miejscowości totalnie, nie?
2: Tak.
1: Często nie mamy tego w głowie po prostu, kiedy myślimy o naszej codzienności w mieście. Do wsi Warszawy z Julią Kuńkowską jeszcze wrócimy na antenie Chili Z.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: W Mieście o świcie wracamy do tematu wsi, które składają się na Warszawę. Rozmawiamy z badaczką, kulturoznawczynią, antropolożką kultury Julią Kunikowską, która pracuje w Laboratorium Miasta w Muzeum Warszawy. 1951 rok. To jest to włączenie, na przykład Wolica była tą jedną z miejscowości najpóźniej włączonych do granic Warszawy, ale też tak sobie teraz przypomniałam taką datę 1916 rok. Wtedy w granice administracyjne Warszawy były włączone takie miejscowości jak na przykład Grochów, który teraz już jest totalnie dla nas częścią miasta, a kiedyś to były wsie. Może gdzieś kiedyś trafiłaś na to w archiwaliach, czy to też jest część twoich badań? Na ile te poszczególne warstwy włączane do miasta wcześniej lub później są zróżnicowane?
2: Tak, i też jeżeli ktoś się tym interesuje, to na pewno to wie, ale jeżeli ktoś jeszcze nie spoglądał, to bardzo polecam wejść na stronę Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie można faktycznie te granice prześledzić, nałożyć na siebie i zorientować się, że na przykład Służew Służewowi nierówny, bo część faktycznie jeszcze przed II wojną światową, jeszcze w zasadzie, już nie będę teraz chodzić w szczegóły, ale część faktycznie jeszcze była, powiedzmy, miejska, już nieco bardziej na południe granica faktycznie przebiegała. Jeszcze wracając do mobilności, chciałabym do tego wrócić, mówiąc o granicach, bo to nie jest tak, że zupełnie tego połączenia nie było. Były takie ściegi, takie nici, które umożliwiały pokonywanie przestrzeni, odległości. Jednak, no właśnie, trudno mi to prześledzić do końca, bo 16 rok, czy właśnie lata 20, już nie ma takich rozmówców. Już nie mam za bardzo kogo zapytać. Trzeba by się faktycznie posiłkować bardzo archiwalnymi wywiadami, które są de facto, ale trzeba pogrzebać. Ale to, co wydaje mi się ciekawe, to, że faktycznie kiedy myślimy o powiększaniu przestrzeni, to mamy natychmiast takie skojarzenie, pstryk, jesteśmy już w mieście. Mhm. Ale to oczywiście tak nie było. To znaczy nawet całkiem niedawno było widać w rozmaitych przedmieściach i widać nawet dzisiaj, chociażby wystarczy spojrzeć na niektóre części Wawra, te już bardziej nadwiślańskie. Przecież tam bardzo często zagospodarowanie przestrzeni, a raczej chociażby brak dostępu do transportu miejskiego, do wszelkich wygód, które jeszcze niedawno wydawały się oczywiste, jest nadal współcześnie w latach 20. XXI wieku bardzo, bardzo słaby. Właśnie mówiąc o włączeniach, tak jak zauważyłaś, do miasta, tych podległych wcześniej terenów, skupiamy się na dacie, ale jednocześnie te procesy są bardzo rozciągnięte w czasie i to jest, myślę, właśnie bardzo ciekawe, że żyjemy w mieście, które ma bardzo nierównomierny dostęp do rozmaitych dóbr i udogodnień.
1: Powiedziałaś o Wawrze, pomyślałam od razu o Rembertowie, gdzie trzeba jednak wsiąść w pociąg, żeby dojechać do centrum, jeśli ktoś pracuje w centrum na przykład, nie? Więc i też zauważyłam, że sama teraz mam taką tendencję takiego ciągłego odnoszenia się gdzieś tam do centrum miasta, tak jakby całe życie toczyło się tutaj. I to w sumie też jest błędne założenie, bo przecież każda z dzielnic też ma swój osobny świat, dostęp do kultury, do sklepów, do wszystkiego, z czego korzystamy też tutaj. Mhm. Czy ja jestem jakoś osobna w tym ciągłym odnoszeniu się do centrum? Czy w ogóle mamy taką tendencję myślenia o mieście? Tak jakby całego ośrodek był tutaj, na Śródmieściu.
2: Wydaje mi się, że zależy jednak, kogo byśmy spytały. Wydaje mi się, że też zależy, jaki mamy cel. Bo jeżeli pytamy badacza czy badaczkę z Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się miastem i bada różne rozmaite procesy, to wiadomo, że wspomni o Śródmieściu. Ale z drugiej strony ta sama osoba, która analizuje rozwój Białołęki, wskaże to lokalne centrum jednak tam. Więc faktycznie, kiedy mówimy o jakimś mieście, to raczej pierwsze skojarzenie to jest ta tkanka historyczna, z której coś wyrosło. Ja myślę, że poniekąd trochę zostaliśmy chyba tego nauczeni, takiego kojarzenia. To jest też bardzo proste, ponieważ bardzo wygodne, ponieważ mówiąc o Śródmieściu wiadomo, do czego się odnosimy, prawda? Jest to jakiś taki wspólny kod kulturowy. Ale z drugiej strony, tak jak wspomniałaś o tych rozmaitych centrach gdzie indziej, tak? W innych częściach dzielnicy, na terenach osiedli, to też to, co mnie się wydaje jako badaczce właśnie takiej wychodzącej bardzo od oddolnych relacji, to jest to, że bardzo często ludzie mają różne te centra. I zdarza się, że one faktycznie się powtarzają, ale nie muszą. I to właśnie, co kto uważa za centrum, z nałożeniem jego biografii, z nałożeniem zainteresowań, kapitału rozmaitego, to właśnie jest to najciekawsze właśnie odkrycie, tych wartości prywatnych, przywiązania i tożsamości, która za tym oczywiście stoi.
1: Niech to będzie puenta naszej rozmowy. Każdy może mieć swoje własne centrum miasta. Ja jestem ciekawa, jakie byłoby wasze.
3: Ale to był tylko krótki fragment naszej całej rozmowy z Julią Kunikowską. Jeśli jesteście ciekawi całości naszej rozmowy, to odsyłam do podcastów na stronie chillized.pl.
0: Chillized. Nastaw się na chillout.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
5: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team.
11: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn.

0: Přilízet. Pogoda.
1: Bez deszczu dziś w zachodnim paśmie kraju, na pozostałym obszarze mniej lub bardziej przelotnie, ale może padać. Najmocniej na Warmii, Mazurach, Podlasiu i nad morzem, jeśli chodzi o temperatury. Najcieplej w piątek na zachodzie, tam do 25 stopni, nad morzem, w centrum i na wschodzie. Temperatury raczej nie przekroczą dziś 20 stopni.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Lato z Chili Z. Zaprasza Bartek Wilczewski.
2: Minęła siódma, mamy piątek, 10 dzień lipca. Bartek Wilczewski, dzień dobry. Będzie mi bardzo miło spędzić dziś z wami ten piątkowy poranek w Chili Z.
1: Nastaw się na letni chill out.
2: Kawa jest. Samopoczucie dobre. Muzyka tylko dobra. No to o nic nie musimy się martwić. Jeszcze raz dzień dobry. Minuta po siódmej. To jest piątkowy poranek w Chili Z.

Ach, popatrzyłoby się teraz na ocean. Hard Life, Ocean View, to za nami w Chili Z. Im człowiek starszy, tym coraz mniej jest rzeczy, które robi się po raz pierwszy w życiu, ale za to jak smakuje taki każdy dojrzały pierwszy raz. Ja na przykład dziś po raz pierwszy w życiu mam przyjemność prowadzić w radiu poranek. Najważniejsze, nie zaspałem. Teraz wszystko powinno pójść już z górki i tego się trzymamy. Kto dziś nie zaspał, ten już jest zwycięzcą. 8 minut po 7, tu piątkowe, czyli Z.

To już był piątek, kiedy Francja wywalczyła awans do półfinału mundialu. Trójkolorowi pod wodzą Kyliana Mbappé 2-0 wygrali z Marokiem. Mam nadzieję, że ta noc w Paryżu mimo wszystko była spokojna. Z kim Francuzi zagrają w półfinale, to okaże się dziś wieczorem. Będą to albo Hiszpanie, albo Belgowie. Komu będziecie kibicować? Ja powiem tak, Belgowie mają bardzo ładne meczowe koszulki.

0: Proszę nie pędzić, no chyba, że do pracy na 7.30, ale to i tak, pedał z gazu, kto ma się spóźnić, ten już się zapewne spóźnił. 25 minut po 7.00 poranek z Chili Z, Father John Misty między innymi. Czyli Z już za moment pięknie dla Was zaśpiewa.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja. Za rogiem koncert, vis-a-vis kino z dobrym repertuarem, kilka ulic dalej teatr, w którym warto bywać. Miasto wciąż się zmienia, a rytm wyznacza kultura, która jest naszym przewodnikiem. Podpowiadamy Wam, co czytać, co oglądać i czego słuchać, by odetchnąć.
3: Weekend w wielkim mieście. W każdą sobotę od godziny 9 do 12 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Magda Bauer.
4: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

piątek 10 lipca, słuchacie Chili Z, 19 minut przed 8. Trwa mundial, ale trwa też tegoroczny tenisowy Wimbledon, najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Iga Świątek, jak już wiemy, niestety nie obroni ubiegłorocznego trofeum, jeśli chodzi o panie. Już jutro puchar Wimbledonu wzniesie jedna z dwóch czeskich zawodniczek. Zapowiada się nam czeski finał właśnie. Linda Noskowa bądź Karolina Muchowa. To między tymi dwoma czeskimi zawodniczkami wszystko jutro się rozstrzygnie, jeśli chodzi o finał Wimbledonu. Z czym kojarzy się Wimbledon? Oczywiście z kolorem białym. Nigdzie indziej na świecie, jeśli chodzi o tenisowe turnieje, nie jest przestrzegana tak rygorystycznie etykieta, jeśli chodzi o ubiór tenisistów. Ta tradycja sięga końca XIX wieku. Sprawa jest prosta. Chodziło o to, aby tenisiści ubierali się właśnie na biało, bo na białym mniej albo wręcz w ogóle nie widać potu, nie widać zmęczenia. Ta tradycja przetrwała po dziś dzień. Zdarzały się absurdy takie, jak choćby kilka lat temu, w roku 2017, Venus Williams została upomniana przez organizatorów z racji kolorowej bielizny prześwitującej pod białym strojem. Teraz już nie jest tak rygorystycznie, nie jest też tak rygorystycznie na trybunach, gdzie do pewnego czasu również od widzów oczekiwano, aby nosili oni stroje w kolorze białym. Teraz już na trybunach Wimbledonu pojawiają się inne kolory. Tu beż, tu róż, tu zieleń, czasem błękit. Wygrał styl osobisty, tak powiedziała niedawno w kontekście Wimbledonu pewna stylistka, podkreślając, że współczesna moda coraz większy nacisk kładzie na wyrażanie siebie. Jutro finał rywalizacji pań, w niedzielę finał rywalizacji panów. Dziś wieczorem między innymi mecz Jannik Sinner, Nowak Dżokowicz. No zobaczymy, kto tym razem powalczy o wimbledoński puchar. Slow Train in the Black of the Night to jest taki nasz chillizetowy klasyk. Już prawie od 18 lat ta piosenka niezmiennie jest z nami w Chillizet.

To był 10 lipca roku 2000, kiedy nieznana wówczas szerzej londyńska grupa Coldplay wydała swój debiutancki album zatytułowany Parachutes. Płyta błyskawicznie dotarła do pierwszego miejsca listy najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii. Rozlało się to później również i na cały świat. Reszta jest historią. 26 lat mija dziś od premiery debiutu Coldplay. Nie mogliśmy tej rocznicy nie odnotować. 9 minut pozostało do 8. Poranek piątkowy z Chili Z. Mam nadzieję, mija wam przyjemnie, mimo niezbyt sprzyjającej aury. Było słoneczko, wyglądam za okno, już go nie ma. No i dzisiaj może w ogóle być go mało. Paladian tymczasem jeszcze przed 8 w Chili Z, a my słyszymy się za

0: Reklama.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru, poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: Pani Celinka z Kauflandu od

0: zegarku. Wpadają nowe oferty!
1: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
9: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
8: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Pytanie na piątek brzmi, czy już pada, bo to, że będzie padać, to raczej pewne, bez deszczu dziś jedynie w zachodnim paśmie kraju. Jeśli chodzi o temperatury, najcieplej w piątek na zachodzie właśnie, tam do 25 stopni, nad morzem, w centrum i na wschodzie temperatury dziś raczej nie przekroczą 20 stopni.

0: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Lato z Chili Set. Zaprasza Bartek Wilczewski.
2: To lato, co na razie tak bardziej na papierze niż w rzeczywistości, ale zawsze możemy sobie wyobrazić, że świeci piękne słońce, jest ciepło. No to tego się właśnie trzymajmy.
1: Chili z Radzińca. Nastaw się na letni chill out.
2: 8:03. Piątkowy poranek z Chili Z. Bartek Wilczewski. Jeszcze raz dzień dobry.

Dziś 10 lipca, 170. rocznica urodzin Nikoli Tesli. To jest ten pan, któremu zawdzięczamy prąd przemienny. Tomasz Edison uznawał tylko prąd stały. Nikola Tesla wjechał na białym koniu i wprowadził do naszego życia prąd przemienny. Dzień Nikoli Tesli obchodzony jest dziś na całym świecie. W Chorwacji, z której Tesla pochodził, to nawet święto państwowe. 10 minut po 8. Czy pamiętacie jeszcze, jak całkiem niedawno w ramach naszej chillizetowej live sesji śpiewała dla nas Daria ze Śląska? No to dla przypomnienia już teraz właśnie z tejże live sesji piosenka zatytułowana Len.

Czy w tym roku w końcu poznamy nazwisko aktora, który zastąpi Daniela Craiga w roli agenta 007? Są na to szanse. Coraz częściej słychać, że casting na nowego Bonda jest już w swojej decydującej fazie, ale choć nie znamy jeszcze nazwiska następcy Daniela Craiga, a wcześniej m.in. Shona Connery'ego czy Piersa Brosnana, coraz częściej słychać też o poszukiwaniach nowej dziewczyny Bonda. No bo jak to? Bond bez dziewczyny? Nie może tak przecież być. To na razie zabawa. Internauci prześcigają się w typach na aktorkę, która może wcielić się w dziewczynę nowego Bonda. No i właśnie wpadł w moje ręce taki nieoficjalny ranking, nieoficjalny plebiscyt na aktorkę, która nową dziewczyną Bonda mogłaby zostać. Najwięcej głosów jak na razie przynajmniej zdobyła Margaret Qualley. To jest ta aktorka, którą kiedyś w drugoplanowej roli oglądaliśmy w choćby dawno temu w Hollywood Quentina Tarantino, a całkiem niedawno w roli pierwszoplanowej w filmie Substancja. Margaret Qualley zatem najmocniejszą faworytką do roli dziewczyny Bonda. Takie przynajmniej jest życzenie internautów. W drugim rzędzie mocno o względy fanów Bonda biją się m.in. Zendaya i Sydney Sweeney, ale myślę, że to raczej mało prawdopodobne typy. Czekamy zatem na nazwisko nowego Bonda, na nazwisko nowej dziewczyny Bonda. Również to, co na razie wiemy, jeśli chodzi o nowy film o przygodach agenta 007, to, że wyreżyseruje ten film Denis Villeneuve, człowiek, któremu zawdzięczamy choćby trylogię Dune. Ta nowa, trzecia Duna już w grudniu.

Who's to blame, to czyli Z. Ama Louis, 25 minut po 8. No to teraz zdolna polska młodzież. Przebiśniegi w czyli Z i Warszawa.

0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Autopromocja. Prima Doma Club w Chili Z.
2: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
3: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: 14 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24, a 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyń z bitem.
4: Weezer, Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami Prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio Chili Z.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

Everything Now i Arcade Fire, czyli Z Kwadrans przed dziewiątą. Specjalne pozdrowienia dla wszystkich, którzy powoli wstają z łóżka, zbierają się i za chwilę będą wychodzić do pracy. Ola, to też dla ciebie. A już jutro, 11 lipca, obchodzić będziemy 84. rocznicę urodzin Tomasza Stańki. Z tej okazji jutro i pojutrze w Rzeszowie i w Warszawie odbędzie się kolejna edycja toastu urodzinowego dla Tomasza Stańki, wydarzenia celebrującego muzykę i postać tego jednego z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych artystów polskiego, ale też europejskiego jazzu. Program połączy dwa miasta szczególnie ważne w życiu artysty: Rzeszów, gdzie wszystko się zaczęło, oraz Warszawę, gdzie Tomasz Stańko miał swój dom, swoje miejsce pracy, spotkań i muzycznej obecności przez kolejne dekady. 12 lipca, czyli w niedzielę w Warszawie, wszystko rozpocznie się w mieszkaniu pracowni zarazem artysty na przy ulicy Rozbrat. Później wszystko przeniesie się do miejsc takich jak klub Jasmine, kluby Pardon Tattoo, Spatif, do parku Rydza Śmigłego i na skwer Tomasza Stańki. Tam toast dla artysty wznosić będziemy w ruchu. No a na finał warszawskiej części wydarzenia na skwerze Tomasza Stańki właśnie koncert między innymi Marcina Maseckiego i Ziwy Rawica. Koncert dla Tomasza. Urodzinowy toast dla wybitnego jazzmena wznosimy w Warszawie i w Rzeszowie w ten właśnie nadchodzący weekend.

Już tylko 11 minut i będziemy mieli 9 po 9 w Chili Z. Między innymi dzisiejszy solenizant Neil Tennant i grupa Pet Shop Boys, także Royal Otis, David Bay i Ray. Zostańcie z nami koniecznie. Piotr Zioła tymczasem jeszcze przed 9 w Chili Z.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na Nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13.
4: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
3: Partnerem cyklu jest Arla Apetyt.

0: z kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Po reklamie.

Si Lisette. Pogoda. Bezdeszczu dziś jedynie w zachodnim paśmie kraju, na pozostałym obszarze mniej lub bardziej przelotnie, ale może padać najmocniej na Warmii, Mazurach, Podlasiu i nad morzem. Temperatury nie najgorsze, najcieplej w piątek na zachodzie, tam do 25 stopni, nad morzem, w centrum i na wschodzie temperatury nie przekroczą dziś 20 stopni.

0: Lato z Chili Set. Zaprasza Bartek Wilczewski.
1: Bez słońca i z opadami, no jakoś musimy sobie w ten piątek radzić. Niech pomoże dobra muzyka i dobre samopoczucie. Piątek z Chili Set. Zapraszam.
0: Chili Set. Nastaw się na letni chill out.
1: Na zegarze minuta po 9:00, Bartek Wilczewski, dzień dobry, zapraszam do 10:00 jeszcze. Urodziny obchodzi dziś Neil Tennant, wokalista grupy Pet Shop Boys. No to wszystkiego najlepszego dla artysty i właśnie w towarzystwie Pet Shop Boys rozpoczynamy tę kolejną godzinę piątkowego poranka w Chili Z.

8 minut po 9, tu Chili Z. Niektórzy, tak jak ja, zapewne jeszcze przed śniadaniem. No to ja tylko wspomnę, że w kalendarzu świąt nietypowych dziś Międzynarodowy Dzień Kebaba oraz Światowy Dzień Frytek. Smacznego! Piątek to jest taki dzień, kiedy cieszymy się nowymi filmowymi premierami oraz nową muzyką. Nowa muzyka w Chili Z. Jak zwykle po 12, czyli Z Music Friday, na ten zaprosi Was dziś Magda Bauer. Po 13 z kolei, jak co piątek, w czyli Z dobrze zmontowane Ania Serdiukow i Alicja Myśliwiec. Love Will Tear Us Apart. Kiedyś dawno temu Joy Division. U nas ten klasyk w wersji Davida Beya. Można tańczyć.

Fajny film w kinie widziałem i momenty też były. Film nosi tytuł Zaproszenie. Wyreżyserowała go amerykańska aktorka Olivia Wilde. Olivia Wilde zresztą zagrała w swoim filmie jedną z czterech głównych ról, bo to jest taki film, w którym w jednej przestrzeni małego mieszkania mamy dramę na cztery osoby. Właśnie Olivia Wilde, obok niej Seth Rogen, poza nimi także Penelope Cruz i Edward Norton. Historia jest taka, że znudzone i sobą, i życiem małżeństwo z ponad 20-letnim stażem zaprasza na kolację parę sąsiadów, a że sąsiedzi mają trochę inne podejście do życia, do spraw intymnych i do relacji romantycznych, także no to robi się gorąco. Robi się też wesoło, ale bywa i gorzko. Prawdopodobnie tego lata nie zobaczycie już w naszych kinach filmu bardziej zabawnego, dającego do myślenia, świetnie zagranego, wyreżyserowanego również doskonale, mimo tej kameralnej formy. Zaproszenie przywodzi na myśl trochę najlepsze filmy Woody'ego Allena i niech to będzie najlepsza dla tego filmu rekomendacja. O filmach, o kinie w Chili Z przypominam dziś więcej od 13. Alicja Myśliwiec i Ania Serdiukow. Ja tymczasem zabieram was do Gdyni. Takie wspomnienie zakończonego w minioną sobotę tegorocznego openera. Tam w tym roku wystąpił m.in. David Byrne. Mimo 74 lat na karku, wciąż żywotny, wciąż niezwykle świeży, inspirujący. Tej piosenki również na tym koncercie nie zabrakło.

0: Autopromocja. Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
8: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
10: Kaufland jest! Już cztery kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: Po reklamie.

Starzy mistrzowie ani myślą schodzić ze sceny. Miesiąc temu nową płytę wydał 80-latek Paul McCartney. Dziś z kolei premiera nowego, 25. już w ich dyskografii albumu. Chodzi o Rolling Stonesów. Ponad 60 lat na muzycznej scenie, a wciąż nagrywają, wciąż tworzą nowe piosenki. Foreign Tongues, tak zatytułowana jest ta nowa płyta Stonesów. Pomagali im nagrać ten album między innymi Robert Smith z The Cure, rzeczony Paul McCartney, Bruno Mars oraz perkusista Red Hot Chili Peppers Chad Smith. W repertuarze Stonesów na tym nowym albumie choćby cover You Know I'm No Good, Amy Winehouse. Takie właśnie rzeczy dzieją się na nowej, wydanej dziś płycie Rolling Stonesów. Trzeba będzie sprawdzić. 17 minut przed 10, a to człowiek, który całkiem niedawno pojawił się w Polsce z koncertem. Dziś także swoją premierę ma płyta ze ścieżką dźwiękową do filmu Zaproszenie, o którym dziś opowiadałem, i to również jego dzieło. Devonte Hines, czyli Blood Orange, You're Not Good Enough. Taki klasyczek od niego sprzed kilku już dobrych lat w Chili Z właśnie teraz.

10 minut pozostało do 10. Wspominałem dziś kilkukrotnie o filmie Zaproszenie, jaki oglądać można od tygodnia w polskich kinach. No to wspominam jeszcze raz, bo dziś Zaproszenia, nomen omen na Zaproszenie mieć będzie dla Was Kasia Kozak. To w serwisach kulturalnych W pogoni za kulturą. Ten pierwszy już za 10 minut. Pierwsze koty za płoty, a dokładnie pierwszy mój w życiu poranek radiowy w Chili Z za mną. Mam nadzieję, że nie było tak źle. Co złego, to nie ja. Dobrego za to piątku Wam życzę, dobrego weekendu także. Wracam do Was w poniedziałek, a żegnam się fragmentem płyty, która dziś również ma swoją premierę. To Journalism, nowy album fantastycznej Baby Rose. Magda Bauer już za 9 minut zasiądzie przy naszym mikrofonie. Trzymajcie się ciepło.

0: Jedź w zasięgu krótkiego spaceru. Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
3: Prażynki przysnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Uczta dla fanów prażynek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
11: what is going on here?
10: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
12: Join us.
10: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie. W kinach.
13: Po reklamie.

0: Nastaw się.
1: Nawet na chillout.
2: O 10:00, dzień dobry, mówi nam Katarzyna Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
3: Mówię dzień dobry i od razu zabieram nas nad morze. Od 30 lat trwa scena letnia Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni. Ta jubileuszowa edycja teatru w plenerze zbiega się z 90-leciem pierwszego rejsu legendarnego statku Batory. Dlatego w repertuarze Teatr Miejski w Gdyni oferuje nam plenerowy spektakl Batory, transatlantyckie love story. Reżyseria Michał Walczak, muzyka Andrzej Izdebski, wśród aktorów na scenie Monika Babicka, Mariusz Żarnecki, Agnieszka Bała i inni. W spektaklu Batory, transatlantyckie love story rodzina jedzie na wakacje. Niespodziewanie zmienia kierunek, ląduje w Orłowie, zbuntowany syn zaczyna pracę na statku. Okazuje się, że trwa na nim wieczny, upiorny dancing z gwiazdami z dawnych lat. No, mnie ten opis przekonuje. Spektakle w lipcu odbędą się na scenie letniej jeszcze dwa razy, w tę sobotę i niedzielę o 20:00. W sierpniu trochę więcej okazji do zobaczenia tej sztuki Teatru Miejskiego w Gdyni. Więcej przeczytacie na teatrgombrowicza.art.pl. Zostajemy w temacie plenerowego teatru, ale tym razem na warszawskich Włochach. Tutaj już w najbliższą niedzielę wystąpi Teatr Sztuka Ciała. W Ogrodach Kosmosu zobaczymy spektakl Łowca na tropie owadów. W rozmowie z Magdą Bauer koncepcję Teatru Sztuka Ciała przedstawiła Joanna Płóciennik.
4: Z różnych dziedzin sztuki spotykamy się w takim pragnieniu tworzenia teatru dla rodzin. Działamy dla szerokiego takiego wiekowego spektrum, że tak powiem. Staramy się robić teatr, w którym i dorośli mają coś do zobaczenia i poczucia, ale też dzieciaki świetnie się bawią. I tak, jest nas dużo i każdy ma trochę inny pomysł na ten teatr, więc myślę sobie o tym, że jesteśmy takim kolektywem twórców i staramy się też jakoś inwestować w to, żeby te ścieżki rozwijały się tak, żeby każdy realizował swoje potrzeby twórcze.
3: A niedzielny Łowca na tropie owadów to spektakl sensoryczny z miłością do przyrody, w którym przyjemność znajdą i młodsi, i starsi widzowie. Szczegóły znajdziecie na stronie sztukaciała.pl. Czy da się w jednym festiwalu opowiedzieć spójną, wielowątkową historię o współczesnej muzyce improwizowanej? Sprawdźmy to. Taką opowieść obiecuje nam Lublin Jazz Festival. W przyszłym tygodniu ruszy 16. edycja wydarzenia. Do Lublina przyjedzie między innymi kwartet jazzowy z Chicago, Tomika Reed Quartet, ze swoim nowym albumem Dance Skip Hop. Poza tym będą goście z Wiednia, z Wrocławia. Przyjedzie też międzynarodowa formacja The Young Mothers i polski saksofonista Tadeusz Cieślak. Debiutujące zespoły, które wystąpią na festiwalu w ramach Jazz Inspiracji, mają szansę na wygranie wydania płyty. Do udziału zgłosiło się kilkadziesiąt młodych zespołów, co myślę gwarantuje ciekawą rywalizację. 16. Lublin Jazz Festival rozpocznie się już 15 lipca.
0: W pogoni za kulturą. Pogoda.
2: Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra mają dziś najwięcej lata. Tutaj w ciągu dnia będzie 25 stopni, ale to maksymalny wynik na mapie pogodowej i w prognozach. Reszta kraju oddycha chłodniejszym powietrzem. W Warszawie i w Gdańsku dziś 19 stopni w ciągu dnia. Katowice 22 stopnie, Kraków 21. Ten chłodniejszy rozdział lata ma się ponąć ku końcowi. W przyszłym tygodniu już w prognozach wyższe temperatury, a nawet upału.
0: Lato w GZ.
2: Dzień dobry, zapraszam. Do 13:00 będę dzisiaj z wami, a teraz 4 minuty po 10:00 jest piątek. No to powoli zaczynamy odpoczywać, mam nadzieję.
0: GZ.
1: Nastaw się na letni chillout.

Do niezbyt zdrowego jedzenia może nas zachęcić dzisiaj tak zwany kalendarz świąt nietypowych, bo to jest dzień kebaba i frytek. No nie jestem przekonana do tego zestawu, jeśli mamy na uwadze dbałość o linię i zdrowie, ale oczywiście wiadomo, że zwłaszcza podczas wakacji każdy kieruje się swoimi indywidualnymi preferencjami. No my trochę w kontrze do tego będziemy szukać się takich prawdziwych muzycznych smakołyków w muzyce, a nierzadko pojawiają się w nich też wątki kulinarne. Tak będzie za kilka chwil, bo przywołamy jeden z kawałków Natalii Przybysz, być może domyślacie się jaki. A dzisiaj w naszym programie też trochę ciekawych kierunków na wakacje. Oczywiście w serwisie W pogoni za kulturą zaproponuję Katarzyna Gozak, ale oprócz tego ja też może gdzieś podpowiem jakiś fajny adres. Dzisiaj piątek. No to wiadomo, po 12 nowa muzyka. Teraz już Jessie Ware i Lightning w Chili Z.

0: Tak, i ciepły, bujający, rozgrzewający ten ramen w wykonaniu Natalii Przybysz. Jak tylko pojawił się w zeszłym roku, to spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem fanów Natalii Przybysz, że to powrót do czasów Sea Stars, do klimatów z tamtego okresu, że to powrót do korzeni, że słucha się pięknie, że miłośnicy R&B doskonale się czują przy tym kawałku. Tak jest, słucha się doskonale, dlatego raz na jakiś czas przywołujemy ramen na nasz radiowy stół, a Natalia Przybysz pojawi się całkiem niedługo w Kazimierzu. No właśnie, kolejny kierunek, który warto rozważyć w tych najbliższych wakacyjnych lipcowych dniach, ale wrócimy do niego po małej przerwie.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i Dino. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami, przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
12: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
13: Uczę się włoskiego.
12: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Po reklamie.

I wygląda na to, że w przyszłym tygodniu, jeśli nie macie zbyt daleko, warto wybrać się do Kazimierza Dolnego. Tutaj festiwal, który w pewnych kręgach jest kultowy od dawna. Od początku na pewno szczególny za sprawą lokalizacji, programu i klimatu. Chodzi oczywiście o Kazimiernication. To już 13. edycja tego wydarzenia. Od 15 do 19 lipca tym razem możemy spotkać się w Kazimierzu Dolnym, żeby posłuchać muzyki. No właśnie, w takich wyjątkowych plenerach i wyjątkowej, jak myślę, atmosferze, która towarzyszy temu festiwalowi, a w tegorocznym line-upie no, mnóstwo powodów do tego, żeby zaplanować jednak sobie taki wypad do Kazimierza. Łąki One, Igo, Katperczyk, Paktofonika Orkiestra, Grzegorz Turnau, Natalia Mujanga, Kaśka Sochacka, Bas Astral. No i Natalia Przybysz, wspominana przeze mnie wcześniej właśnie, i Kazimierska Orkiestra Dziadowska, to też zespół, który zainauguruje całe wydarzenie w tym roku. Kasia Sienkiewicz w solowym wydaniu i Katia. I to wszystko już w przyszłym tygodniu. Pomyślcie o tym, czy uda wam się gdzieś tam kawałek wolnego czasu wyrwać i wyskoczyć. Festiwal potrwa od 15 do 19 lipca. Daria ze Śląska w Kazimierzu się nie pojawi, ale wiem, że dzisiaj w Poznaniu się pojawi. Dzisiaj jej koncert. A u nas już teraz i tak sobie myślę, że nikt tak pięknie nie mówi o miłości jak Daria ze Śląska. Tak szczerze, tak trafnie. Miłość itd. Ten kawałek zagramy teraz właśnie.

0: Weekend zaczynają w Auchan!
1: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania.

0: 8 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema espresso. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: 11 jest z nami Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: I o 11 mam dla Was z okazji piątku bilety do kina do wygrania, ale to za chwilę, bo na początek teatr, a dokładnie Teatr Powszechny w Warszawie. Tutaj już jutro ważna premiera. Na małej scenie zobaczymy spektakl Lisa w reżyserii Wiktora Rubina. Historia Lisy M. Montgomery jest prawdziwa. W Stanach Zjednoczonych w 2021 roku pierwszy raz od 70 lat wykonano karę śmierci na kobiecie. Lisa została skazana za zabójstwo dziecka. Te tragedie poprzedzały lata przemocy, której doświadczała Lisa. Wiktor Rubin z dramaturżką Jolantą Janiczak, no i wraz z obsadą, w tym Karoliną Adamczyk, Klarą Bielawką i Michałem Czachorem, robią rewizję tej historii na scenie. Po co? W jaki sposób? Sprawdźcie sami w Teatrze Powszechnym od 11 lipca. Jak dobrze znacie film Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy? W Big Book Cafe MDM w Warszawie będziecie mogli poznać go jeszcze lepiej. Scenariusz Człowieka z marmuru, napisany w latach 60. przez Aleksandra Ścibora Rylskiego, w Big Booku odczytają aktorzy Anna Pruchniak i Andrzej Chyra. No, myślę, że ten duet gwarantuje świetną interpretację. Za to Marcin Pieńkowski gwarantuje doskonałą opowieść o filmie Człowiek z marmuru. To spotkanie zatytułowane Trzymaj się scenariusza, Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy odbędzie się w Big Book Cafe MDM dziś o 19:00. Wstęp jest wolny i nie będzie transmisji online, więc warto być na miejscu. To teraz zaproszenie. Olivia Wilde prezentuje nam film pod tym tytułem. Film wszedł do polskich kin 3 lipca. Na ekranie widzimy dwie pary sąsiadów. Akcja dzieje się w zasadzie w jednym mieszkaniu. Na ekranie reżyserka Olivia Wilde i Seth Rogen wcielają się w parę nieco zmęczoną swoim związkiem. Zapraszają do siebie atrakcyjnych, głośnych sąsiadów z góry na kolację. W tych rolach Penelope Cruz i Edward Norton. Ta czwórka świetnych aktorów, również za sprawą dobrze napisanych dialogów, sprawia, że cała sala kinowa śmieje się trochę przez łzy co drugą scenę. W tle jest oczywiście napięcie seksualne i życiowe rozterki. Nie chcę Wam za bardzo spoilerować. Sprawdźcie sami, jak zaproszenie Olivia Wilde zadziała na Was. Mam dla Was podwójne wejściówki do multikina do wykorzystania w całej Polsce. Napiszcie nam, z kim i dlaczego chcielibyście zobaczyć zaproszenie. Czekam na Wasze odpowiedzi na kultura@liz.pl.
0: Tak sobie myślę, że to jest film idealny na wakacje.
2: Tak, tak,
0: piszcie,
2: ja już jestem po
0: seansie. Za tym koniecznie.
2: Polecam.
0: A, no to już z czystym sumieniem polecasz i zachęcasz do tego, żeby w kinie śmiać się do rozpuku, ale też przez łzy, tak jak zaznaczyłaś. Kolejne zaproszenia za godzinkę, prawda?
2: Prawda.
1: W pogoni za kulturą. Lato w kinie.
0: Lato w Chili Z trwa i staramy się ze wszystkich sił dodawać mu kolorów, rumieńców, a przede wszystkim pięknych brzmień. I tak będzie przez kolejną godzinę. Raz jeszcze dzień dobry.
1: Chili Z.
3: Nastaw się na letni chill out.
0: White Flowers, Zimmery, Banana na początek.

To zostaniemy jeszcze na chwilkę dłużej w kinie, żeby powiedzieć o jednym z najważniejszych wydarzeń filmowych w Europie. Od niemal 80 lat festiwal filmowy w Locarno prezentuje kino autorskie, odważne, formalnie otwarte na nowe języki filmowe. W tym roku w programie festiwalu pojawiają się też polskie tytuły lub koprodukcje. Pierwszym z nich, pierwszym, o którym chcę powiedzieć, będzie film A teraz wiosna. To pełnometrażowy debiut dokumentalny Kamili Serwickiej, który będzie prezentowany no właśnie podczas 79. edycji festiwalu w ramach sekcji Semaine de la Critique. Jest to jedna z najważniejszych na świecie sekcji poświęconych autorskiemu kinu dokumentalnemu. Swoje filmy prezentowali tu m.in. Paweł Łoziński, Wojciech Staroń, Anna Zamecka, a Kamila Serwicka zaprezentuje w Locarno film, który jest taką intymną opowieścią o dorastaniu w cieniu rodzinnych napięć. W zapowiedzi filmu czytamy, że reżyserka, która jest jednocześnie bohaterką filmu, przez 5 lat dokumentowała codzienność swoich najbliższych sióstr, rodziców i babci. I z tego dokumentowania, z tych obserwacji, z tych filmowych zapisków powstał film o potrzebie bliskości, intymności, ale też o odzyskiwaniu własnego głosu. Ten film publiczność Locarno będzie mogła oglądać w dniach od 5 do 15 sierpnia, bo to w takich terminach w tym roku odbywa się festiwal w Locarno. Ja podejrzewam, że na to wydarzenie wrócimy jeszcze w towarzystwie naszych dobrze zmontowanych. Dzisiaj piątek. Przypomnę zatem, że dobrze zmontowane, czyli Anna Serdiukow i Alicja Myśliwiec zapraszają Was od 13. A teraz 16 minut po godzinie 11 do kina. Być może jeszcze na festiwal Locarno na kilka chwil wrócimy.

0: zastanawiam, kto tam szepcze te francuskie słowa w tle, ale na pierwszym planie jest rytm, taki lekko pobudzający w sam raz na piątek, jak myślę. Zaczynamy weekend w towarzystwie dobrej muzyki, w towarzystwie informacji ze świata filmu i oczywiście nowych utworów, które niedługo pojawią się na naszej antenie. A teraz 11:27, mała przerwa, a po niej znów takie dobre na piątek brzmienia i rytmy.
1: Promocja. Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje.
3: Historie, które dają do myślenia.
2: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
3: Zakończenia, które mają ciąg dalszy.
2: W życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
6: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewa.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska, megapaka Pikok, cena przed obniżką 22,90, teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Wizzair, Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio Chili Z.
4: Po reklamie.

Wspominałam wam o festiwalu w Locarno, tak króciutko, ale przecież mamy też wspaniałe filmowe festiwale w Polsce i to takie, które trwają właśnie teraz. Przypominam, że to jest jeszcze dobry moment, żeby wybrać się do Sopotu na Sopot Film Festival, który już pięknie się rozwija. Przed nami właściwie finałowy weekend, ale te dni, dziś, jutro i pojutrze, wypełnione będą jeszcze specjalnymi pokazami, spotkaniami. No i sobotnia gala wręczenia nagród, to też będzie bardzo szczególny moment w całym festiwalu. Ta sobotnia gala to jednak nie koniec, w niedzielę również będzie można jeszcze coś ciekawego zobaczyć na ekranie, a Sopot Film Festival to bardzo bogata propozycja, bo mamy tutaj i dokumenty, i fabuły, i krótkie filmy. No i mnóstwo takich wydarzeń właściwie dookoła planu filmowego, bo na przykład regularnie co roku spacerujemy śladem sopockich lokacji filmowych. To też bardzo ciekawe wędrówki. Tym bardziej, że jak myślę sobie, co roku są trochę inne, bo przecież wciąż w Sopocie kręci się jakieś nowe filmy. Teraz zresztą podczas festiwalu też, bo na wydarzeniu towarzyszą takie warsztaty dla młodych filmowców w Sopocie, na scenach, na uliczkach kurortu powstają sceny, które złożą się na film prezentowany również na finał festiwalu. O ile się nie mylę, to w niedzielę będzie można zobaczyć to, co w tym roku powstało, a przy okazji być może już teraz poznać młode, przyszłe talenty polskiego kina. Do programu zapewne jeszcze będziemy zaglądać wspólnie z Katarzyną Kozak. Sopotfilmfestival.pl to adres w internecie, gdybyście chcieli sprawdzić, co ciekawego w tych najbliższych dniach już teraz. A do kina oczywiście po 13:00 dziś jeszcze wrócimy. A teraz wracamy do muzyki. Joke About Divorce. To gramy teraz w GZ.

Nawet nie próbuj żartować na ten temat. To Blossoms w Chilizeta. Przed 12 jeszcze zdążymy spotkać się z Natalią Mojangą. 9 minut do południa.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo

0: oraz tylko z aplikacją Biedronka. Winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13.
3: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
2: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł. Za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
14: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
13: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
14: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
15: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź tam votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
19: Join us.
18: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
20: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
21: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
2: Punkt południe przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
3: Gościł Paulo Coelho, Woody'ego Allena, Rolling Stonesów, a nawet Johna Kennedy'ego. Hotel Bristol w Warszawie, bo o nim mowa, kończy w tym roku 125 lat. Z tej okazji możecie wybrać się tam na historyczne oprowadzenia, które prowadzi dziennikarka Beata Chomontowska.
4: Takim żywym archiwum są pracownicy, z którymi miałam okazję rozmawiać, przygotowując się do spacerów. To są osoby, które przebywają na co dzień w tym miejscu, mają styczność z gośćmi, znają na wylot też sam budynek, więc dopisują tę pamięć, która została w archiwach.
3: To była Beata Chomontowska. Z nią i z Magdaleną Liwosz z hotelu Bristol rozmawiała Magda Bauer.
5: Mamy taką silną grupę, silną reprezentację osób, które pracują w hotelu Bristol od 1993 roku, czyli mówimy o takim ponownym otwarciu po kilkunastoletnim remoncie. Tutaj silna reprezentacja w dziale concierge. Trzech naszych concierge właśnie od tego momentu tworzy historię hotelu Bristol. Jeden kolega z działu technicznego, który zna wszystkie zakamarki i nie ma przed nim żadnych tajemnic. No i dla nas to są nie tylko twarze tego hotelu, ale przede wszystkim no oni tworzą, szczególnie z perspektywy gości, wyjątkowość tego miejsca.
3: Zapewniam Was, że te najciekawsze historie o hotelu mają w zanadrzu właśnie panowie konsjerże. Z pewnością spotkacie ich na spacerach po hotelu Bristol z Beatą Chomontowską. Następny odbędzie się już 19 lipca. Wstęp jest wolny, ale warto zarezerwować wejściówkę. Zrobicie to na stronie hotelu. To teraz kino, tym razem nie w plenerze, a w przyjemnym wnętrzu Kina Luna w Warszawie. Tu już w poniedziałek odbędzie się pokaz z cyklu Filmoterapia. To seanse, po których Martyna Harland, psycholożka i twórczyni projektu, zaprasza do rozmowy. Zarówno specjalnych gości, jak i nas samych, widzów, bo w tym cyklu warto zabrać głos. Tym razem w ramach Filmoterapii w Lunie zobaczymy Przekleństwa niewinności, debiut reżyserski Sofii Coppoli w odrestaurowanej wersji 4K. Przekleństwa niewinności mają wielopokoleniową obsadę. Na ekranie James Woods, Caitlin Turner oraz młodzi Kirsten Dunst i Josh Hartnett. Jak ta opowieść o dorastaniu w latach 70. wybrzmiewa dzisiaj? Sprawdźcie sami w najbliższy poniedziałek w Kinie Luna. Na koniec zaproszenie na letnie czytanki. To cykl spotkań, które w Porcie Czerniakowskim w Warszawie organizuje wydawnictwo PWN. Zaprasza nas wszystkich do wspólnego stołu w kawiarni Przystań. Te spotkania mają nam dać szansę na wytchnienie, spokojne wspólne czytanie i rozmowę przy książkach. Wstęp jest wolny, na miejscu znajdą się propozycje wydawnicze PWN-u. Pierwsze spotkanie w ramach letnich czytanek odbędzie się w kawiarni Przystań w tę niedzielę o 10.30. Z tej okazji na naszej antenie możecie wygrać pakiet książek o sztuce i rozwoju osobistym od PWN-u oczywiście. Napiszcie nam, jaka lektura jest Waszym zdaniem najlepsza na lato, a ja czekam na Wasze odpowiedzi na kultura@czylized.pl.
0: W pogoni za kulturą.
6: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
0: Lato w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
2: To jest taki ważny moment w naszym radiowym kalendarzu, w naszym radiowym tygodniu, bo po 12 słuchamy trzech nowych utworów, no i ten moment już nadchodzi. 4 minuty po 12, bądźcie z nami.
0: Nastaw się na letni chill out.

0: MZ Music Friday.
1: To na start doskonale znana, bo jest już z nami od paru dobrych lat formacja, która już na sierpień zapowiada nowy album zatytułowany Sunshine. Odkrywamy go po kawałeczku, bo znamy już poprzednie dwa nowe single Carry On i The Wave, a teraz wysłuchamy trzeciej nowej produkcji i pewnie już wiecie, że ta formacja nazywa się Jungle. W Polsce usłyszymy ją jesienią tylko raz w ramach wielkiej trasy koncertowej obejmującej Amerykę Północną, Europę, Wielką Brytanię, Australię i Amerykę Łacińską. Ten koncert w Polsce będzie 10 listopada w Łodzi, a u nas już teraz Someday, Somewhere.

0: przed chwilą Amber Mark i Capi, wcześniej Paula Roma, jeszcze wcześniej nasza pierwsza nowość, Jungle i Someday Somewhere. Tak gramy wam w piątek i zmieścimy w naszym letnim bagażu jeszcze dzisiaj sporo dobrych wiadomości, muzyki znanej wam już trochę i tej zupełnie jeszcze nieodkrytej, bo przed nami jeszcze dwie muzyczne premiery, jak to w każdy piątek po 12 w ramach GZ Music Friday. Te premiery niebawem po małej przerwie.
1: GZ, nastaw się. Autopromocja. Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja. Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Reklama.
3: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

0: Szukasz czegoś?
1: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewa.
3: Rozrywka w aplikacji wyborczej. Lubisz łamać głowę nad słowami, quizami i śmiać się z absurdów codzienności? Skojarzenia, słówko, zakreślanka, kropki, krzyżówki i quizy. Sprawdź się w grze. Otwórz aplikację wyborczej i zagraj.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Po reklamie.

RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/RMFFM.pl/muzyka/
też zapowiedź największej w historii Ezra Collective trasy koncertowej. Ta trasa ma mieć swój finał w Londynie w marcu przyszłego roku, a wcześniej odwiedzić Europę, Amerykę Północną, Azję, Australię. No a dzisiaj mamy nowy utwór z udziałem jamańskiej wokalistki Lily Aiki. Ten nowy kawałek, zatytułowany Well Organized, znajdzie się na nowym albumie Here Because of Hope. Premiera już 18 września. Ja czytam dzisiaj w sieci, że ten utwór inspirację zaczerpnął z jamańskich tradycji muzycznych, a swój początek, co ciekawe, miał podczas warsztatów z młodzieżową orkiestrą Kinetica Bloco. Później dopiero do projektu dołączyła Lila Aiki, no i powstała wspaniała całość. No to chyba już więcej nie będę gadać, tylko posłuchajmy razem.

0: RTVZ Music Friday.
1: Razem z naszą trzecią premierą przenosimy się do Londynu. To tutaj urodzili się oboje artyści, tworzący duet na potrzeby nowego utworu, którego zaraz posłuchamy. Ona bardzo wcześnie zaczęła śpiewać, dzisiaj ma mocną pozycję na soulowej scenie, ale on też i oboje darzą się wzajemnym szacunkiem i uznaniem. Ona zresztą mówi o nim, że zawsze chciała z nim pracować. No i to wreszcie się ziściło, a oboje we wspólnym utworze mówią, jak myślą, o ważnych sprawach i damsko-męskich relacjach, czasem pokomplikowanych, o tym, jak się dziś mają mężczyźni, chyba też zresztą zaraz posłuchamy. Ona to Olympia Vitalis, on to Maverick Saber. Kawałek nazywa się Don't Cry.

I tak niezmiennie przypomina nam, jak piękna może być muzyka. Sting, Shape of My Heart w Chili Z, ale nie tylko on, jak myślę. Kaśka Sochocka i Dawid Podsiadło też to robią.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Zdarza się, że mamy ochotę zjeść to, co dobrze znamy. Czasem jednak pojawia się chęć na coś nowego. Jeśli właśnie chcesz odkryć nieoczywiste smaki, posłuchaj cyklu Apetyt na nowe, którego partnerem jest Arla Appetina. Nieszablonowe przepisy przedstawia Mateusz Gessler. Posłuchajmy, co proponuje nam dzisiaj.
2: Tym razem zabieramy się za faszerowane pieczarki Portobello z serem Arla Appetina, smak suszonymi pomidorami w oleju. Oczyszczamy 4 duże kapelusze pieczarek Portobello i usuwamy nóżki, cukinię oraz paprykę kroimy w drobną kostkę i lekko podsmażamy. Następnie odsączamy kostki sera Arla Appetina Snack, zachowując przyprawiony olej i mieszamy warzywa z serem Arla Appetina Snack, suszonymi pomidorami i świeżym tymiankiem. Następnie tą mieszanką

0: To teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się. Kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
4: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24, a 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyń z bitem.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i Dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami, przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Po reklamie.

0: Minęła 13. Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Już dziś ruszyły góry literatury. Festiwal współorganizuje Fundacja Olgi Tokarczuk, a wydarzenie dokładnie godzinę temu rozpoczęło się od odczytu na głos fragmentów nowej powieści noblistki. Obecni na miejscu goście mogli też poznać tytuł i zobaczyć okładkę tej książki. Nowa powieść Tokarczuk nosi tytuł Świata jest za dużo. Ukaże się w wydawnictwie literackim. Okładka nawiązuje do plakatów z lat 40. i jak wspomniała autorka, to wskazuje nam na czasy, do których przenosimy się w książce. Ale Olga Tokarczuk nie stawia znaku równości między sobą a Festiwalem Góry Literatury, więc już Wam mówię, że 12. odsłona festiwalu to aż 179 wydarzeń w 30 lokalizacjach Ziemi Kłodzkiej w okolicach Wałbrzycha. W tym roku na Góry Literatury przyjedzie 240 gości, wśród nich Natalia Przybysz, Anda Rotenberg, Agnieszka Graf, a także Kacper Pobłocki, Wojciech Tochman i Agnieszka Szpila. Góry Literatury czekają na Was jeszcze do 18 lipca. Tymczasem zapraszamy do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Tam trwa wystawa Japanese Design Today. W galerii Europa Daleki Wschód zobaczymy około 100 obiektów, które razem tworzą wielowątkową narrację o japońskim designie. Manga traktuje na tej wystawie projektowanie nie tylko jako proces powstawania przedmiotów, ale zwłaszcza jako opowieść o kulturze i przemianach zachodzących w japońskim społeczeństwie. A już jutro, w sobotę o 12:00, możecie wybrać się na oprowadzanie kuratorskie po wystawie Japanese Design Today. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Muzeum Manga. 2 miesiące wakacji, 150 plenerowych seansów filmowych, 4 lokalizacje w całym kraju. Kinoletnie festiwal Sopot Zakopane gwarantuje filmowe emocje nie tylko nad morzem i w górach, ale także w Giżycku i w Warszawie. Co roku festiwal przyznaje diamentowy klaps filmowy. Nagroda trafia do aktorów i aktorek, którzy wnoszą do kina pozytywne przesłanie, dostarczają widzom emocji i wyróżniają się wszechstronnością.
3: No, tych twórców jest wielu i wiele wspaniałych aktorek, które otrzymały i aktorów tą nagrodę. Myślę, że warto tutaj wspomnieć o Ani Przybylskiej, takich aktorach jak Borys Szyc, Maciej Sztur czy Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, a w zeszłym roku Adam Woronowicz.
2: Mówi Paweł Adamski z kina letniego Sopot Zakopane.
3: W tym roku nasza nagroda wręczana po części w imieniu widzów trafi w ręce wspaniałej aktorki. Aktorki, która nie tylko gra w filmach, serialach, teatrach, ale również jest bardzo wrażliwa na życie szczególnie tych najmłodszych naszych widzów, czyli właściwie można powiedzieć narodzonych, małych osobników, którzy na świat przychodzą. Nie chcę zdradzać tej tajemnicy.
2: No ja mam co najmniej dwa typy na to, co to za aktorka może być. Jestem pewna, że wy też macie już swoje przypuszczenia. Przyznanie diamentowego klapsa na sopockim Molo jest otwarte dla publiczności i odbędzie się 15 lipca. Możecie tam pojawić się osobiście. A dziś oscarowy piątek, więc w repertuarze kina letniego Sopot Zakopane Spirited Away w Krainie Bogów.
1: W pogoni za kulturą.
4: Zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
0: W Krainie Bogów, film, o którym mówiła Katarzyna Kozak, Joe Hisaishi, tak na ścieżkach kina, witam się z Wami. A kino to wzruszenia, to emocje, to magia, to wspólne przeżycie i opowieści, które zostają z nami na dłużej. To też podróże bez opuszczania fotela. Zapraszam.
4: Dobrze zmontowane w Chili Z.
0: No i proszę bardzo, coś na rozruszanie. Right with you, Poolside, Ben Browning. Właśnie tak gramy dla Was w to piątkowe popołudnie w Chili Z.

0: letni chillout.
1: To jest Radio Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

0: To jest program dobrze zmontowany. My w zasadzie z Warszawy przenosimy się do Wrocławia, bo tam kino, które łączy ludzi, kino, które inspiruje, choć szczerze mówiąc nie lubię tego hasła, ale wolę mówić, że kino nas porusza. A jeżeli to kino, to 283 filmy z 92 krajów. Łączny czas 25 697 minut. To robi wrażenie. Mówię te słowa kierujące je do mojego dzisiejszego gościa, Małgorzata Sadowska, razem z nami. Ostatnia prosta, najbardziej kręta?
1: Ostatnia prosta, która już się właśnie powoli wyprostowuje. Etap krętej ścieżki jest już, mam nadzieję, odpukam za nami.
0: Co takiego jest w tym życiu festiwalowym, że ono nas wciąga, że ono nas, no użyję tego słowa, uzależnia?
1: Myślę, że to jest... To, co jest najważniejsze, to, że to jest doświadczenie wspólnotowe. Że to jest takie miejsce, gdzie przyjeżdżamy, żeby spotkać innych ludzi, żeby razem z nimi te filmy oglądać. To nie jest takie doświadczenie jak siedzenie przed telewizorem we własnym domu. To jest rzeczywiście jakiś taki proces niesamowity kształtowania się wspólnoty na te 10 dni. Ludzie się poznają, zawierają właśnie znajomości, spędzają razem czas, gadają o filmach, spotykają tych, z którymi mogą się doskonale w tej kwestii porozumieć. Mogą się spierać, kłócić, wymieniać opinie, ale to jest właśnie takie bardzo mocne, wspólnotowe doświadczenie, mające miejsce w realu, w rzeczywistości, co myślę, że w tych czasach też jest niesamowicie cenne.
0: Bardzo długo mówiło się i nadal mówi się o modzie na nowe horyzonty. Ja też wolę chyba mówić o takich pokoleniach, które wy już wychowaliście, jeżeli chodzi o festiwalową publiczność. 26. edycja w tym roku.
1: Tak, 26. edycja, Tauron Nowe Horyzonty.
0: Ćwierć wieku.
1: Tak, już żeśmy świętowali w zeszłym roku, teraz już mamy, już zmierzamy
0: nowe
1: ku 30.
0: Otwarcie.
1: Zmierzamy ku 30. Rzeczywiście jest tak, że te pokolenia się na tym festiwalu różne bardzo wychowały. Ja sama byłam na jego pierwszej edycji, więc też jakby towarzyszę mu z różnym natężeniem od samego początku. I myślę, że warto wspomnieć o tym, że nasz festiwal jest wyjątkowym festiwalem na tle innych europejskich wydarzeń o podobnej skali, z tego względu, że mamy bardzo dużo młodej, bardzo młodej publiczności. Tymczasem w innych krajach europejskich, no bo my jesteśmy też w takiej sieci Smart Seven właśnie z festiwalami z Europy, ta średnia wieku publiczności to jest takie 40 plus, 50 plus publiczności festiwalowej, ludzi, którzy chcą oglądać razem filmy, więc też jesteśmy pod tym względem wyjątkowi i bardzo jesteśmy z tego dumni i bardzo się cieszymy, że mamy zaufanie bardzo wymagającej młodej widowni, która też przychodzi do nas ze swoją nową wrażliwością, która też wymusza na nas różne zmiany. Uczymy się od naszych widzów, oni też nas inspirują i to jest naprawdę fajna i taka właśnie relacja, która myślę działa w obie strony. Uczymy się od siebie nawzajem.
0: Bardzo cieszę, że poruszyłaś tą kwestię tych pierwszych naszych wspólnych, mogę powiedzieć, doświadczeń festiwalowych i tego, jak te doświadczenia ewoluują, jakie one potrzeby zaspokajają. I możemy mówić, że różnimy się pokoleniowo, jeżeli chodzi o wrażliwość, jeżeli chodzi o podejście do tych dużych narracji, ale mam wrażenie, że to doświadczenie wspólnotowe jest czymś, co cały czas działa w taki magnetyczny sposób. Zwłaszcza jeszcze po tej luce, jaką, nie wiem, w życiu młodych ludzi, zresztą nas wszystkich wywołała pandemia, to ten powrót do kina i to wsparcie, którego no zwłaszcza w tym trudnym dla siebie okresie kino przecież cały czas bardzo potrzebuje, również to kino festiwalowe, żeby nie powiedzieć przede wszystkim.
1: Myślę, że tak, szczególnie, że też te filmy, które my sprowadzamy z innych festiwali do Polski, część z nich oczywiście będzie miała swój obieg kinowy, ale duża część nie i też staramy się, żeby to były filmy, które korespondują z tematami, kwestiami, które są dla młodej widowni ważne, nie tylko młodej zresztą, ale w ogóle dla naszej widowni ważne, żeby to było też takie miejsce, takie safe space po prostu dla naszych widzów pod każdym względem, a jednocześnie takie miejsce, gdzie mogą jakby przejrzeć się trochę w tych filmach jak w lustrze. To są takie filmy, które mam nadzieję też młodym ludziom jakby dodadzą trochę otuchy, wleją w nich trochę nadziei, pozwolą im się poczuć jakby częścią szerszych i większych zjawisk. Właśnie częścią jakiejś takiej wspólnoty, która organizuje się wokół festiwalu, ale też jest taką wspólnotą bohaterów i bohaterek filmowych, z którymi oni mogą się identyfikować, kłócić, wchodzić w dialog, ale właśnie myślę, że ludzie dzięki temu mogą się po prostu poczuć mniej samotni.
0: Uniwersalna wrażliwość, która spotyka się podczas festiwalu Tauron Nowe Horyzonty. Tego niebawem będziemy już doświadczać, a o konkretach za kilka chwil, gdy wrócimy do naszej rozmowy.

0: Proszę bardzo, Wiktor Ray na antenie, czyli Zeta w naszym studiu, Małgorzata Sadowska. Nowe horyzonty kina, tak poetycko powiem. No, w programie mnóstwo dobra, setki seansów. W kinie Nowe Horyzonty w Dolnośląskim Centrum Filmowym, pod gołym niebem na warszawskim rynku.
1: Wrocławskim, poprawię.
0: Wrocławskim. Gdzie ten warszawski rynek mnie się tutaj nasunął? Zamek w Leśnicy.
1: Także tak, outdoorowe takie zewnętrzne pokazy.
0: I bardzo dobrze, kino jako doświadczenie, które można odmieniać przez wszystkie przypadki. Wiem, że wybierać z tak bogatego programu to zawsze jest ogromne wyzwanie, ale bardzo mnie interesuje z perspektywy programowania takiego wydarzenia. Wspominałaś tutaj, że kino stanowi odpowiedź na zjawiska, na problemy, na wyzwania może bardziej, z którymi mierzymy się wszyscy. Czy można mówić o jakichś kategoriach filmów, które są szczególnie mocno w tym momencie reprezentowane? Ja powiem szczerze, że przez jakiś czas zastanawialiśmy się, jak to było na przykład na zeszłorocznym Berlinale i doszliśmy wszyscy do takiego wniosku, że w zasadzie wspólnym mianownikiem jest rodzina.
1: Tak.
0: Że to jakby filmowców najbardziej interesuje i trochę tak psychoterapeutycznie wracają do początków i patrzą, co się dzieje w naszych domach, tak? Jak to na nas wpływa? O czym są w zasadzie te historie? Więc co, zabieracie nas trochę do domu? Do domów?
1: Tak, absolutnie tak. Zgadzam się z twoją obserwacją. Rzeczywiście rodzina jest takim dużym tematem dzisiaj. Zupełnie nie, to nie jest żadnymi badaniami poparte. Taka moja intuicja jest taka, że być może skoro funkcjonujemy w rzeczywistości, która stała się taka bardzo nietransparentna, trudna do zrozumienia, przeanalizowania i też jakby skontrolowania, wracamy do tych takich mikro społeczności, które, na które mamy wpływ. Do tych miejsc, przestrzeni, właśnie ludzi, którzy wpływają na nas i na których my mamy wpływ. I rzeczywiście rodzina, no zaczynamy od filmu o rodzinie, czyli Fjord Christiana Mungiu, Złota Palma w Cannes. To będzie film, nasz film otwarcia, który ma też dużo w ogóle innych seansów. I tak, tam też jakby rodzina, konflikt wartości jest głównym tematem tych filmów o rodzinie, o właśnie takich małych grupkach, wspólnotach jest też na tym festiwalu więcej. Będziemy przyglądać się komunie w Hiszpanii, będziemy przyglądać się między innymi też takiemu domowi opieki we Francji. To film Ryosuga Hamaguchiego, który także miał swoją premierę w konkursie kaneńskim. Także te rzeczywiście mikroświaty, relacje są w tej chwili dla twórców filmowych niesamowicie ważne i ja też jakby gdzieś obserwując te wszystkie zjawiska, też jakby na bazie ich stworzyłam swoją sekcję kuratorską w tym roku, czyli instytucje struktury wspólnoty. Właśnie dokładnie sekcję, która jest poświęcona temu, co jakby nas spaja. Właśnie nie temu, co nas dzieli, tylko temu, co nas spaja, bo myślę, że to jest jakby taki, że nam tego dzisiaj brakuje. Brakuje nam ram, brakuje nam struktur, więc próbuję jakby wrócić do tych rzeczy, które łączą, które tworzą z nas społeczeństwo, które tworzą z nas rodzinę do pewnego rodzaju właśnie ram. Przyglądam się tam w tej sekcji instytucjom publicznym, takim jak szpitale, sądy czy szkoły. Przyglądam się też rodzinie oczywiście, Ango Mi Dao, film z Berlinale. Fantastyczny absolutnie, rzeczywiście taki bardzo złożony, piękny, poruszający portret rodziny. Więc będzie rodzina, będzie klasztor, czyli przypomnę tak, taki film, który kiedyś był filmem też jakby takim bardzo poruszającym również nowohoryzontową publiczność, czyli Wielka Cisza Filipa Greninga, film zrealizowany w klasztorze Kartuzów. On czekał 17 lat na to, żeby móc tam wejść z kamerą. Czekał na zgodę właśnie przez tyle lat, bo tyle lat potrzebowali mnisi na to, żeby podjąć decyzję, czy chcą tam kogoś wpuszczać z zewnątrz. To jest taki klasztor, w którym panuje klauzula milczenia, więc bardzo, bardzo szczególne i bardzo specyficzne miejsce, w którym też pokazuje, w jaki sposób może organizować się wspólnota duchowa też, która nie jest w ogóle oparta na przykład o język, prawda, bo on jest...
0: To jest bardzo interesujące, tym bardziej, że znów wchodzimy dzięki obecności kamery w miejsca kompletnie dla nas niedostępne.
1: Absolutnie tak. Myślę, że takich właśnie filmów w tej mojej sekcji będzie jeszcze troszkę, na przykład, nie wiem, taki SOR psychiatryczny we Francji, czyli też miejsce, gdzie właściwie nie jest łatwo wejść z kamerą i nie jest to takie oczywiste, żeby móc... To jest film Raymonda de Perdona, też nie, no, nie nowy, tylko też właśnie przypominam ten ważny film. To są spotkania osób w różnych kryzysach psychicznych, które właśnie trafiają do takiego miejsca, które w szpitala publicznego, które niesie im taką natychmiastową pomoc. rozmowy. Także jakby przyglądam się tym wszystkim jakby miejscom, przestrzenią. Będzie też wspólnota sąsiedzka, uliczna w filmie Anie Wardy, dagerotypy. Także to jest taki moment też, w którym ona właśnie miała małe dziecko, 2-letnie, więc siłą rzeczy świat Anie Wardy zawęził się do tej jednej ulicy. Stała się bliską częścią wspólnoty właśnie sąsiedzkiej, którą zaczęła obserwować i opowiadać o niej, ją opisywać. I właśnie okazuje się, że też takimi instytucjami w naszym życiu mogą być takie miejsca właśnie jak, nie wiem, piekarnia czy drogeria, prawda? Takie stałe punkty,
0: tak, które
1: na mapie naszego życia.
0: Są tak mocno wpisane w codzienny krajobraz, że stają się dla nas kompletnie przeźroczyste, przy czym proszę bardzo, ile mogą wnieść. 23 lipca, 2 sierpnia, wtedy festiwal stacjonarnie we Wrocławiu. Do 9 sierpnia można oglądać seanse online. Ponad 500 gości. Czego wam życzyć na tej ostatniej prostej?
1: Och, rzeczy, które stoją ze sobą w sprzeczności, czyli wspaniałej pogody, żeby mogły się bez przeszkód odbyć wszystkie seanse plenerowe, oraz pogody na tyle chłodnej, żebyśmy tam nie umierali z gorąca i żeby klimatyzacja w kinie Nowe Horyzonty i w DCF-ie bez żadnych przeszkód działała.
0: Nic na to nie poradzę, że najlepiej odpoczywam w burzy, pozwolę sobie siebie zacytować.
1: Tak.
0: Więc życzę mimo wszystko, żeby te burze były intelektualne, były emocjonalne i żeby sprawiło wam mnóstwo radości, mnóstwo frajdy, które może wynikać tylko z doświadczenia filmowego. Bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję.

0: autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
2: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Po reklamie.

0: To jest Radio Czyliza, to jest program dobrze zmontowany. Ja zawsze jestem zdania, że pogoda dla kina zawsze jest dobra, niezależnie od tego, czy za oknem deszcz, czy słońce. I dlatego kierujemy naszą uwagę w stronę zachodzącego słońca. Cykl Kino Letnie Lot wraca. My wracamy razem z nim w naszym studiu. Michał Konarski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Michale, za nami przygoda muzyczna w roli głównej Amadeusz Formana. Pytanie, co przed nami w najbliższych dniach?
1: Tak, no już w najbliższą sobotę zobaczymy Madagaskar. Jest to taka nasza propozycja dla całej rodziny, tak naprawdę.
0: Czyli wyginam śmiało ciało, któż z nas nie kocha, kto z nas nie oglądał. Tym razem można powtórzyć to doświadczenie całą rodziną.
1: Dokładnie, i tu w dodatku pod chmurką. Liczymy na to, że w sobotę pogoda już wróci trochę do letniej normalności, że tak to ujmę.
0: No właśnie, Michale, jeszcze tak się wtrącę, bo przed momentem rozmawialiśmy jeszcze poza anteną. Co, jeżeli pogoda jest kapryśna, a co tu dużo mówić, tego lata jest, w jaki sposób się zabezpieczacie, bo leżaki, owszem, zdają egzamin, jeżeli mamy falę upałów, no ale co, jeżeli jest na przykład tak, jak było wczoraj?
1: Tak, no na szczęście Kinoteka jest przede wszystkim kinem, to kino plenerowe to jest taka nasza dodatkowa dziewiąta letnia sala, więc w przypadku ewentualnej niepogody, deszczu albo silnego wiatru, każdą projekcję przenosimy właśnie do sal w środku, po to, żeby nie odwoływać żadnego z planów, no i po to też, żebyśmy mogli te filmy pokazywać zainteresowanym, a zainteresowanych jest naprawdę mnóstwo, tak naprawdę na każdym z tych pokazów wypełniamy wszystkie dostępne miejsca, no więc też tak staramy się robić, żeby ten deszcz nie utrudnił nikomu zobaczenia wymarzonego filmu.
0: No właśnie, a mówisz o dużym zainteresowaniu. Kto jest wśród tej publiczności kina letniego, kina plenerowego?
1: Wydaje mi się, że to kino plenerowe trochę przejęło grupę widzów Kinoteki, czyli bardzo zróżnicowaną publiczność. No, wydaje mi się, że nasze ułożenie na mapie Warszawy trochę na to wpływa. Jesteśmy w samym ścisłym centrum, więc da się do nas dojechać tak naprawdę zewsząd. I faktycznie tak jest. Natomiast no to kino plenerowe też rządzi się swoimi prawami. Musimy zaczynać po zachodzie słońca po to, żeby filmy były dobrze widoczne na ekranie.
0: Jak sama nazwa wskazuje, w stronę zachodzącego
1: Dokładnie.
0: Słońca.
1: No i tak też domyślam się, że po prostu na seanse we wtorek i w czwartek o 21:30 o wiele łatwiej jest przyjść uczniom czy studentom, którzy mają już wakacje, niż osobom, które na co dzień pracują. Chociaż oczywiście to nie oznacza, że przychodzą do nas tylko młode osoby. Jest to naprawdę bardzo, bardzo zróżnicowana grupa. Jedni przychodzą konkretnie na ten film, inni przychodzą po prostu, bo chcą doświadczyć atmosfery kina letniego. Jeszcze innych interesują różne atrakcje, które się dzieją wokół tego. Darmowe jakieś prezenty od partnerów, sponsorów. Więc każdy ma swoje różne motywacje, natomiast ostatecznie każdy mniej więcej zostaje na tym seansie i ogląda ten film, więc wydaje
0: więc
1: mi się, że
0: kino wygrywa na koniec
1: tak,
0: dnia.
1: Kino jednak najbardziej przyciąga ludzi.
0: Wspominałeś tutaj o takiej szczególnej, niezwykłej atmosferze kina letniego. Na czym polega ta niezwykłość, twoim zdaniem?
1: No wydaje mi się, że to, że tak jak sala kinowa nam się kojarzy z potencjalnie idealnymi warunkami do oglądania filmu. Jest ciemno, wszystko jest nastawione tak, żebyśmy widzieli tak naprawdę tylko ten film.
0: 100% jakości.
1: Dokładnie. Pod chmurką to wiadomo, zwłaszcza w centrum miasta są światła, jeżdżą samochody, ale generalnie nasze...
0: Taki tego urok.
1: Tak, taki tego urok. Nasze kino też jest na szczęście tak umieszczone, że za bardzo nie przeszkadza to w oglądaniu filmów. Mamy też specjalny nowy projektor, który pozwala, żeby ten obraz był jak najbardziej...
0: Czyli jesteście gotowi na wszystko.
1: Tak, żeby był jak najbardziej płynny i jasny, więc tutaj myślę, że pod tym względem nie ma problemu, no ale ta atmosfera tego, że w centrum miasta, pod Pałacem Kultury, pod gołym niebem oglądamy film w gronie naprawdę wielu setek osób. To jest doświadczenie, wydaje mi się, że takie po prostu unikatowe. Nie ma też tak dużych sal kinowych w
0: Absolutnie.
1: Warszawie.
0: Absolutnie. Chyba to jest największe kino plenerowe, jakie sobie można wyobrazić w samym sercu tętniącego życiem miasta. Pokazy odbywają się 3 razy w tygodniu, we wtorki, w czwartki i w soboty. I co równie ważne, wstęp na wszystkie te pokazy jest bezpłatny. My kochamy kulturę, która jest dostępna, więc tym bardziej cieszę się, że Czyliza może być blisko tego kina w stronę zachodzącego słońca. Za kilka chwil część druga naszej rozmowy. Dowiemy się nieco więcej o tych wyborach kuratorskich. Ja tylko na zachętę powiem, że to będzie wielkie kino wielkich namiętności. A w Czyliza już Beach House i Leisure. Tak, gramy dla Was w to piątkowe popołudnie.

0: Beach House i leżę na antenie, czyli Z. No i w zasadzie moglibyśmy zatańczyć, bo przed chwilą zdradziłeś mnie razem z nami Michał Konarski z Kinoteki, że podczas projekcji filmu Mamma Mia w kinie plenerowym, w kinie letnim, w kinie w stronę zachodzącego słońca publiczność tańczyła.
1: To prawda. ABBA tak na ludzi działa, że nogi same się układają do tańca.
0: No ale nie tylko ABBA otwiera tą listę atrakcji. 17 lipca Silent Disco, więc też dodatkowa atrakcja.
1: Tak, to jest taki nasz dodatkowy element tych pokazów plenerowych po to, żeby po prostu pod Pałacem Kultury można było sobie trochę potańczyć, potupać nóżką. Wydaje nam się, że Silent Disco jest do tego odpowiednią formą, no bo z jednej strony jest muzyka, ale jest dla każdego po cichutku ukryta, więc nie robimy jakiegoś wielkiego zamieszania w centrum, ale można sobie trochę potańczyć.
0: No proszę, i to w dodatku na legalu. Wśród propozycji kina, takie kino, jak pozwoliła mi sobie zapowiedzieć, wielkich emocji, wielkich namiętności. Jerzy Antczak i cudowny, sentymentalny dla mnie osobiście powrót do filmu Noce i Dnie. Skąd w ogóle ten pomysł?
1: Tak, to akurat ja prywatnie lobbowałem za tym, żeby ten film znalazł się w programie, z tego względu, że niedawno pokazywałem go w kinie, po prostu w ramach takiego naszego cyklu w kinie w środku. I seans ten zgromadził 300 osób, więc pomyślałem, że trzeba to w takim razie powtórzyć.
0: To jest strzał w dziesiątkę, tak.
1: Trzeba to powtórzyć w takim razie na plenerze, zwłaszcza, że teraz zbliża się nowa ekranizacja, co prawda bardziej serialowa i Netflixowa, ale jednak ekranizacja Nocy i Dni. No, postanowiliśmy zatem przypomnieć to arcydzieło Antczaka z lat 70. Nominowane do Oscara, ale też no, zachwycające, wydaje mi się, zarówno swoją epickością, jak i tymi emocjami, namiętnościami, o których właśnie było mówione przed chwilą.
0: Ach, jeszcze skomplikowanie, czyli coś, co pozwoli nam na odrobinę uśmiechu i film na Rauszu Winterberga. No i kończymy 21 lipca, znaczy kino letnie się nie kończy, ale nasza rozmowa kończy się w Łebie. Spotkaniem z Igą Lis i jej kinem dokumentalnym, filmem dokumentalnym Bałtyk. Michał Konarski był dziś razem z nami. Michale, powiem krótko, do zobaczenia w kinie letnim.
1: Do zobaczenia.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała. Ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że...

0: wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.

0: Radio
1: na letni chill out.
2: Minęła 14, Katarzyna Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
3: Nowoczesnej zaprezentuje z końcem lipca obrazy Patryka Różyckiego. To młody polski artysta wizualny, malarz i performer. Teraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a ostatnio rozgłos Różyckiemu przyniosła wystawa Moja dziewczyna jest dziewczyną mojego przyjaciela, w której podzielił się bardzo intymnymi obrazami o swoich relacjach. Ta wystawa odbyła się w Polana Institute, a tym razem w MSN-ie zobaczymy cykl Różyckiego dotyczący dzieciństwa i dojrzewania na wsi w latach 90. To opowieść o ekonomicznym i społecznym wykluczeniu oraz o wstydzie, który się z tym wiąże. Kuratorem ekspozycji jest Łukasz Ronduda, który w tym samym czasie w MSN-ie prezentuje też wystawę Edwarda Dwórnika. Te dwa pokazy mogą wejść ze sobą w ciekawy dialog, a może nawet jakiś wspólny głos. To wszystko w MSN-ie już 31 lipca. Od 30 lat trwa scena letnia Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni. Ta jubileuszowa edycja teatru

0: Tatru w plenerze zbiega się z 90-leciem pierwszego rejsu legendarnego statku Batory. Dlatego w repertuarze Teatr Miejski w Gdyni oferuje nam plenerowy spektakl Batory Transatlantyckie Love Story. Reżyseria Michał Walczak, muzyka Andrzej Izdebski. Wśród aktorów na scenie Monika Babicka, Mariusz Żarnecki, Agnieszka Bała i inni. W spektaklu Batory Transatlantyckie Love Story rodzina jedzie na wakacje. Niespodziewanie zmienia kierunek, ląduje w Orłowie. Zbuntowany syn zaczyna pracę na statku. Okazuje się, że trwa na nim wieczny, upiorny dancing z gwiazdami z dawnych lat. Spektakle w lipcu odbędą się na scenie letniej jeszcze dwa razy, w sobotę i niedzielę o 20:00. W sierpniu trochę więcej okazji do zobaczenia tej sztuki Teatru Miejskiego Gdyni. W Gdyni więcej przeczytacie na teatrgombrowicza.art.pl. To teraz na koniec warszawski Grochów. To tutaj w czasie PRL-u funkcjonowały zakłady odzieżowe Kora. Teraz Grochowski Dom Sztuki zbiera historię byłych pracowników Kory w ramach Grochowskiego Archiwum Społecznego. Co ciekawe, przy zakładach funkcjonowała Akademia Ruchu. Jej kulturalna działalność także interesuje archiwistów.
1: Jesteśmy po pierwszych rozmowach, ale no, rzeczywiście to jest taki początek naszej pracy. Gdzieś też staramy się do tych źródeł historycznych sięgać. Mamy dokumenty, możemy oglądać fragmenty spektakli, możemy patrzeć, jaki był program tej Akademii Ruchu, natomiast nie mamy żadnych informacji na temat tego, jak to było odbierane przez pracowników. Jest to coś, co nas bardzo interesuje.
0: Z Agatą Koszulińską z Grochowskiego Domu Sztuki rozmawiała Magda Bauer.
1: Jak sobie to czytaliśmy, to po pierwsze wydawało nam się niemożliwe zrealizowanie tak ambitnego, rozbudowanego programu kulturalnego jeszcze w miejscu pracy. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to było odbierane, kto to oglądał, na ile udawało się wciągać tych pracowników w ich czasie wolnym na te wydarzenia i jak w ogóle taka jednostka w miejscu pracy mogła wpływać na pracowników, a może w ogóle nie wpływała.
0: Może pamiętacie zakłady odzieżowe Kora albo Akademię Ruchu, może jedno i drugie. Jeśli macie jakieś wspomnienia, zdjęcia swoje czy waszych bliskich, zgłoście się do Domu Sztuki na Grochowie pod adresem grochowskie@domsztuki.org.
2: W pogoni za kulturą. Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
3: Kino nas zmienia, kino nas wzrusza, kino nas zatrzymuje, kino sprawia, że zadajemy dodatkowe pytania, nawet nie czekając na odpowiedzi, bo nie o nie tutaj chodzi. Gdzie, kiedy, jak, z kim i co w kinie nas pociąga? O tym więcej po 14:00.
2: Dobrze zmontowane w Chili Z.
3: Proszę bardzo, Nothing is Forever, Crack and Smack i Costa G. Tak, gramy dokładnie 4 minuty po godzinie 14:00, to jest piątek z Chili Z.

0: Much I Love You i Zimmerman. To jest radio Chili Z. Ponad 100 filmów z całego świata, 3 międzynarodowe konkursy, retrospektywa Joachima Triera i najnowsze produkcje. Do tego jeszcze spotkania i rozmowy, a to wszystko w Sopocie. Do 12 lipca trwa tam Sopot Film Festival. Jak powiedziała Ani Serdiukow, Magda Felis, festiwal absolutnie wyjątkowy, no ale oddajmy jej głos.
1: Bardzo lubię i cenię festiwal za selekcję. Tu mam zawsze gwarancję, że to będzie dobre, ciekawe przeżycie. Konkurs 1, 2, 3, pierwszych, drugich i trzecich filmów. Konkurs międzynarodowy. Dużo tutaj kina coming of age, nowych, ciekawych, alternatywnych wizji świata. Oprócz tego shorty, polskie dokumenty. Bardzo lubię sekcję Kino Dalekiej Północy, która przybliża nam takie perełki kina skandynawskiego. W ogóle tu wydaje się, że z Sopotu jest jakoś do Skandynawii bliżej. Bardzo też lubię lokacje festiwalowe, bo oprócz wielkich sal kinowych mamy bardzo ciekawe miejsca, nieoczywiste jak Teatr Boto czy scena Teatru Wybrzeże. Wspaniałe miejsce, klub Trzy Siostry, które poznałam dzięki festiwalowi i do którego będę wracać do końca świata. Pytacie mnie, czy festiwal odpowiada na wakacyjne potrzeby nadmorskich miejscowości. Dla mnie festiwal jest takim dobrym, skutecznym miejscem ucieczki od tej najszerszej, powiedzmy, oferty nadmorskich miejscowości. Chciałoby się powiedzieć, że można się tam schronić przed upałem, może tym razem bardziej przed wiatrem, ale kino to zawsze dobre schronienie. Przed nami jeszcze do zobaczenia Le Petit Mort Martyny Byczkowskiej i Kai Zalewskiej. Wspaniały dokument Arek Mama Panorama Mikołaja Janika, który pokazuje taką wspaniałą, jednak alternatywną ścieżkę artysty, aktywisty. No takie perły, czy takie białe kruki, może nie. Do zobaczenia także Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, Father Mother, Sister Brother, Jarmusza, to wciąż jeszcze przed nami. I w sobotę spacer filmowy po lokacjach filmowych. Dla mnie to takie doświadczenie, które dopełnia tego experience Sopot Film Festival.
0: No i proszę bardzo, Experience Sopot Film Festival. Takie rzeczy tylko na północy kraju. Takie rzeczy polecamy na antenie, czyli Z. A to już pomiędzy zatrzymuje nas muzyka, a w roli głównej między innymi Vito Bambino.

Heart Angry Rain na antenie Chili Z. Czy horror może być jednocześnie błyskotliwą komedią, opowieścią o rodzinie i historią takiej społeczności, która od lat żyje w cieniu ukrytych własnych demonów? No, wydaje mi się, że tak. Udowadnia to serial Wdowia Zatoka, chyba jedna z oryginalniejszych premier roku, 19 nominacji do nagrody Emmy. No i krytycy, i widownie są zgodni, to jest absolutne arcydzieło. Sama akcja rozgrywa się na fikcyjnej wyspie za oceanem. Wyspie pełnej ekscentrycznych mieszkańców, gdzie nie najlepiej działa internet, nie ma zasięgu telefonicznego, a dostać można się na nią tylko promem. No i to wszystko sprawia, że unosi się tam odium odcięcia od świata, grozy, no ale burmistrz ma wobec tego miejsca dalekosiężne plany. Chce zrobić z niego popularny kurort. No jak się domyślacie, nie podoba się to mieszkańcom, święcie przekonanym, że nad wyspą ciąży klątwa. No, sami widzicie, że jest tutaj naprawdę na bogato. No i te 19 nominacji do nagrody Emmy to też robi wrażenie. Ja tylko przypomnę, że te nagrody nie bez powodu nazywane są telewizyjnymi Oscarami. Nominacje już za nami. Będziemy w takim razie trzymać kciuki. Jeżeli nie mieliście jeszcze przyjemności obcować z Wdowią Zatoką, to polecam. Serial jest dostępny na Apple TV.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
3: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omodajayco.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
15: Castorama.
16: Teoria.
15: I praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka Dino Przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: Wizer Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Po reklamie.

FM Baby With Me na antenie Radia Chili Z, jak podaje Dziennik Polski. W tym roku najwięcej kandydatów aplikuje na Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. I tak Wydział Aktorski ma 28 miejsc, a chętnych jest blisko 1200 kandydatów i kandydatek, czyli o jedno miejsce walczy 40 osób. No to robi wrażenie, więc te statystyki mocno mnie zainspirowały do polecenia Wam filmów, które właśnie dotyczą i dotykają tego, czym jest zawód aktor. Birdman, historia byłego gwiazdora, który próbuje uzyskać uznanie na Broadwayu. Dlaczego to ważne? Bo film pokazuje presję, ego i życie za kulisami. Oczywiście listę klasyków otwiera La La Land, opowieść o aspirującej aktorce i muzyku, która też w bardzo barwny sposób opowiada o trudnościach związanych z karierą artystyczną. A jak wyglądają losy aktorów telewizyjnych i dublerów w Fabryce Snów, ale pod koniec lat 60. Z odpowiedzią na to pytanie wraca film Once Upon a Time in Hollywood. Jest oczywiście jeszcze The Artist, czyli historia aktora kina niemego, który musi zmierzyć się z nadejściem kina dźwięku. No i przyznam się Wam szczerze, że to kiedy kino opowiada samo o sobie albo o pracy czy reżysera, czy aktora, zawsze jest takim bardzo szczególnym doświadczeniem. Dlatego też warto rzucić okiem na to, jak wyglądały początki. I dlatego polecam Wam również All About Eve. To jest taki klasyczny dramat o rywalizacji między aktorkami telewizyjnymi. No i kolejna klasyka, czyli Tootsie. Co zrobi aktora, by zdobyć upragnioną rolę? A to już American Girls i Harry Styles. Tutaj czysta poezja dźwięku.

Patrzy i Polarize na antenie Chili Z. To był program dobrze zmontowany, czyli filmowa odsłona naszych kolejnych spotkań. Jeżeli myślicie o jakiejś premierze, to serdecznie polecam odwiedzanie Domku na Prerii. Reboot kultowego serialu z lat 70. wraca. No i zżyta rodzina buduje nowe życie na zachodnich rubieżach Ameryki. No, radość obcowania z przyrodą przeplata się tam z walką o przetrwanie, a co z tego wynika, no to już zostawiam tylko i wyłącznie waszej ocenie. Jednocześnie bardzo dziękując za nasze dzisiejsze spotkanie, bardzo dziękuję również za wszystkie maile. Nie spodziewałam się, że ta rozmowa na temat tego, jakim doświadczeniem jest kino, jak przekładać na doświadczenie pokoleniowe, zachęcam was do takiej dyskusji. I raz jeszcze powiem, że absolutnie zgadzam się z tym, że kino to jest nie tylko sztuka, ale to jest taka sztuka, która po prostu porusza naszą wyobraźnię, która zaprasza nas do światów, z którymi nie trzeba eksperymentować, ale jednocześnie, które zachęcają nas do zadawania pytań. To są chwile, które pamiętamy. To są ludzie, którzy chcą się ze sobą połączyć i kino to również festiwale. No i przyznam szczerze, tych festiwali nie brakuje, począwszy od trwającego Sopot Film Festival. Przypominam, impreza kończy się za 2 dni, aż po wielkie odliczanie do rozpoczynającej się edycji Nowych Horyzontów, edycji wyjątkowej, bo już 26. Przed nami naprawdę mnóstwo filmowych wrażeń, do tego jeszcze goście. Początek festiwalu już 23 lipca, to jeszcze nie koniec, ba, to początek, przed nami Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, Ińskie Lato Filmowe, no i tak wiecie, pewnie mogłabym wymieniać i bardzo dobrze, bo kino kocha festiwale, a festiwale odpowiadają na tą miłość z wzajemnością. Truth is Light, tak gramy dla was na koniec pasma filmowego w Chili Z.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: T plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
5: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Lush 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Card Extra.
0: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Card Extra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
2: Minęła 15, Katarzyna Kosak.
0: W pogoni za kulturą.
3: Na początek pomysł na wieczór z kinem w nieco innym niż ten klasyczny wydaniu. Jak dobrze znacie film Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy. W Big Book Cafe MDM w Warszawie będziecie mogli poznać go jeszcze lepiej. Aleksander Ścibor-Rylski napisał scenariusz Człowieka z marmuru w latach 60., a teraz w Big Booku odczytają go aktorzy Anna Pruchniak i Andrzej Chyra. Myślę, że ten duet gwarantuje świetną interpretację. Za to Marcin Pieńkowski to bardzo doświadczony promotor kina. On opowie o Człowieku z marmuru. To spotkanie zatytułowane Trzymaj się scenariusza Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy odbędzie się w Big Booku już dziś o 19:00. Wstęp jest wolny i warto pojawić się na miejscu, bo nie będzie transmisji online. Czy da się w jednym festiwalu opowiedzieć spójną, wielowątkową historię o współczesnej muzyce improwizowanej? Sprawdźmy to. Taką opowieść obiecuje nam Lublin Jazz Festival. W przyszłym tygodniu ruszy 16. edycja wydarzenia, a we wrześniu będzie miała swoją kolejną odsłonę. Do Lublina w lipcu przyjedzie między innymi kwartet jazzowy z Chicago, Tomika Reed Quartet. Zagrają muzykę ze swojego nowego albumu Dance Skip Hop. Poza tym będą goście z Wiednia, z Wrocławia. Przyjedzie też międzynarodowa formacja założona przez norweskiego kontrabasistę De Jong Mothers i polski saksofonista Tadeusz Cieślak. Debiutujące zespoły, które wystąpią na festiwalu w ramach Jazz Inspiracji, mają szansę na wygranie wydania swojej płyty. Do udziału w Jazz

0: inspiracjach skłodziło się kilkadziesiąt młodych zespołów. 16. Lublin Jazz Festival rozpocznie się już 15 lipca. Na koniec zaproszenie na letnie czytanki. To cykl spotkań, które w Porcie Czerniakowskim w Warszawie organizuje wydawnictwo PWN. Zapraszają nas wszystkich do wspólnego stołu w kawiarni Przystań. Te spotkania mają pozwolić nam na wytchnienie, spokojne, wspólne czytanie i stworzyć przestrzeń do otwartej rozmowy przy książkach. Wstęp jest wolny, na miejscu znajdą się propozycje wydawnicze od PWN-u, a pierwsze spotkanie w ramach letnich czytanek odbędzie się już w tę niedzielę o 10:30. I ja raz jeszcze przypominam, że z tej okazji mamy na naszej antenie dla Was pakiet książek o sztuce i o rozwoju osobistym od PWN-u. Napiszcie nam, jaka lektura jest Waszym zdaniem najlepsza na lato, co najprzyjemniej Wam się czyta w tym czasie. Czekam na Wasze odpowiedzi na kultura@liz.pl.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
2: Powinno być konkretnie, tymczasem jest pomieszanie z poplątaniem, tak, tak. No, lipiec nie traktuje nas łaskawie, dzisiaj parasole mogą się przydać, a i temperaturowo, no skromnie, skromnie. 17-18 stopni pokazują stołeczne termometry, 15 stopni na południu kraju w Katowicach i Krakowie, na północy stopni 14. Co jeszcze? Ciśnienie na huśtawce i niekorzystna sytuacja biometeo.

0: Lato w Genizet.
1: No kocham, tak krótko powiem, a lato daje wytchnienie, lato nas zmienia, lato pozwala się zatrzymać. Gdzie, dlaczego, po co? Więcej odpowiedzi na to pytanie do godziny 16 w Chili Z.
0: Chili Z.
2: Nastaw się na letni chillout.
1: No to już proszę, Mind Loaded, bardzo lubię ten kawałek. Śmiało, śmiało można pogłośnić, to naprawdę jest muzyka w sam raz do zasłuchania.

What are the chances na antenie, czyli Z, a u nas w roli głównej następujące lokalizacje: Lwów, Drohobycz, Buenos Aires, no i góry literatury. Tak, to są miejsca, które odwiedzamy z bohaterami nowej powieści Olgi Tokarczuk. Dzisiaj autorka odczytała fragmenty, podkreślała też, że to najbardziej osobista książka z dotychczasowych i jest w niej wszystko to, co w twórczości Olgi Tokarczuk budzi najwięcej zachwytów. To już rzeczywiście zdanie wydawnictwa. Co wiemy? Wiemy całkiem sporo. Przede wszystkim znamy datę premiery. Powieść ukaże się 14 października i książka jest zapowiadana jako ostatnia w dorobku autorki. Tytuł daje do myślenia: Świata jest za dużo. Jak mówi noblistka, to jej akt wiary w siłę życia. No cóż, bardzo żałuję, że nie było mnie na miejscu w Zamku Sarne w Ścinawce Górnej. Tam rozpoczął się dzisiaj festiwal Góry Literatury i wrażeń nie tylko literackich, będzie tam oczywiście znacznie więcej. Roosevelt Ordinary Love, a tak gramy dla Was. Kwadrans po godzinie 15.

Vampire Bat i Glass Animals na antenie Chili Z. Na co jeszcze? No mnóstwo festiwalowych i nie tylko wrażeń. Przypominam, że lato teoretycznie powinno być czasem odpoczynku, no a jak się okazuje, jest czasem takiego wzmożonego kulturalnego i kulturowego wysiłku. Ale ja tym bardziej chcę zachęcić Was do czytania, do tego, żeby zatrzymać się na moment właśnie przy tekście. Tym bardziej, że mamy taki punkt odniesienia, ponieważ wybrano najlepszą książkę wszechczasów i zdecydowali nie czytelnicy, a pisarze z 54 krajów. No, przyznam szczerze, że to brzmi jak gigantyczne wyzwanie. Są też oczywiście dzieła wybierane jako ex aequo, no bo wiecie, domyślacie się, jak ostra jest konkurencja. Wszystkie książki uznawano za wyjątkowe, ale jedna propozycja wysuwa się na prowadzenie. To oczywiście Don Quixote Miguela de Cervantesa. Powieść wyróżniono ze względu na ogromny wpływ na rozwój światowej literatury. Zresztą Cervantes stworzył coś, co uznano właśnie za pierwszą nowoczesną powieść, gdzie przełamano wcześniejsze konwencje i tym samym otworzono drogę kolejnym autorom. Więc moi drodzy, walczyć z wiatrakami można, nawet trzeba, tylko to staje się gwarancją bycia później najlepszą książką wszechczasów. A u nas kropki, kreski i Monika Brodka.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Segafredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała. Ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni? Nie wiedzą?
7: Kura w

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
3: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie.
5: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
6: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
13: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
12: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
13: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
17: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.

Proszę bardzo, Lola Young i Dealer z dedykacją właśnie od niej. A u nas w centrum zainteresowania Anthony Hopkins zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Ten dwukrotny laureat Oscara, między innymi za rolę w filmie Milczenie owiec czy za ojca, podpisał kontrakt z wytwórnią Decca Classic. Tak, tak, niebawem, bo w połowie sierpnia wyda swój pierwszy album z autorską muzyką. Tytuł wiele mówi, Life is a Dream. Zapowiada go zresztą singiel Broken Road, który ukazał się właśnie dzisiaj. Rzućcie uchem. Warto, bo to kompozycje, nad którymi aktor pracował przez ponad 6 dekad. Utwory wykonała Filharmonia Orkestra pod bastutą Gustawa Dudamela. W nagraniach wzięli udział najlepsi z najlepszych, między innymi Sergio Tempo, doskonały pianista. I wzrusza mnie to, co powiedział Anthony Hopkins, że to muzyka była jego pierwszym marzeniem i że muzyka towarzyszy mu od dziesięcioleci, to coś, co kocha i co go niesie. Podoba mi się to, tym bardziej, że jako aktor też nie zwalnia tempa, pracuje nad kolejnymi projektami, niektóre są na etapie zdjęć, inne na etapie postprodukcji, więc moi drodzy, jeżeli wam się dzisiaj nie chce, to spójrzcie, tutaj mamy doskonały przykład kogoś, komu cały czas chce się chcieć. A to już Igo i 12 zmysłów. To jest nasz sposób na udane popołudnie w Chili Z.

Proszę bardzo, Sword from the Stone i Passenger. A właśnie tak gramy dla Was dzisiaj na antenie Chili Z. No i cóż, no i odpoczywamy, życząc Wam też tego samego. Będziemy też gromadzić dla Was patenty na to, jak spędzić lato, powiem krótko, pożytecznie i miło, z kulturą czasem w tle, a czasem z tą kulturą w rolach głównych. Na to się nastawcie, tego się możecie po nas spodziewać. Alicja Myśliwiec-Konieczna, bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się już jutro po godzinie 14 w Chili Z. A zostawiam Was z Harvest Moon i Poolside. Właśnie w takim rytmie będziemy zbliżać się właśnie do 16.

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka, solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram, a czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
2: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
1: Nawet tutaj musisz.
3: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
1: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
2: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
4: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź tam votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: To pewne! Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A z kartą Moja Biedronka wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotlin 450 gramów. Łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
7: Na paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego suwa od Bajk.
8: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł.

Na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą sztukę.

0: Nowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Przed nami chłodna noc, bo tylko 10 stopni na Podhalu i na Podlasiu. 13 będzie w centrum, najcieplej u naszych słuchaczy na Śląsku i nad morzem do 15 stopni. Uwaga, przelotne opady deszczu mogą pojawiać się w okolicach Trójmiasta, ale i na Warmii, na Mazurach i na Suwalszczyźnie popada. I tak będzie wyglądała ta noc w naszym kraju.
0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Lato w Tunizet.
1: Dzień dobry, wreszcie piątek, Jakub Lachowicz przed mikrofonem. Zapraszam na całe popołudnie w Chili Z. Do 19 jesteśmy razem i gramy tak, żeby każdy był zadowolony. Gdziekolwiek jesteście, mocno się polecam.
3: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

Tak wam gra, czyli Z w piątkowe popołudnie. Tymczasem czytam właśnie o takim nietypowym konflikcie, w którym bierze udział Clairo, wokalistka znana wam z anteny, czyli Z, i świnka Pepa. Tak. Wszystko zaczęło się od udziału Świnki Pepy w serii Over Under, przygotowywanej przez Pitchfork. To jest taki żartobliwy format, w którym goście oceniają różne rzeczy z popkultury i mówią, co im się podoba, a co nie. I w trakcie rozmowy z Pepą, ta oceniała różne elementy popkultury i artystów, padło nazwisko Clairo, a Pepa odpowiedziała krótko: nie znam jej. I don't know her. Nawiązując do jednego z najsłynniejszych momentów w historii popkultury, gdy przed laty Mariah Carey w identyczny sposób skwitowała pytanie o Jennifer Lopez. Komentarz Świnki Pepy błyskawicznie dotarł do Clairo, która zareagowała w mediach społecznościowych z wyraźnym rozbawieniem, a chwilę później pokazała wiadomości od Charlie XCX. Ta napisała jej SMS-a odnosząc się do tej zaczepki i użyła tego, żeby jednak mieć Świnkę Pepę gdzieś, tam właśnie. Zrzut ekranu natychmiast obiegł internet i stał się kolejnym wiralowym elementem całej tej historii. Później dołączyła również Pink Pantress. Co ciekawe, w tym samym wywiadzie Pepa wypowiedziała się o niej bardzo ciepło, sugerując nawet, że na pewno by się polubiły, bo obie są różowe. Cała sytuacja oczywiście wygląda jak spontaniczna internetowa wymiana zdań. To fani szybko przypomnieli, że jej początki mogą sięgać 2019 roku. To właśnie wtedy Clairo również wystąpiła w tym formacie Over Under, gdzie nazwała Pepę niedocenianą i żartowała z internetowego mema, mówiącego o tym, że ta bohaterka ma ponad 2 metry wzrostu. To nie pierwszy raz, gdy nasza świnka Pepa kłóci się z gwiazdami. Z Cardi B się też bardzo pokłóciła, bo Cardi B obwiniała ją o to, że jej córka zaczęła skakać po kałużach. Więc jak widać, świnka Pepa, mimo że nie istnieje, to mąci w show biznesie, jak najbardziej. Swoją drogą Stanley Tucci nazwał ją kiedyś irytującą, animowaną świnią. No to takie problemy pierwszego świata. Gramy dalej, piątek mamy, słuchacie, czyli Z.

0: Piątkowe, czyli Z, piątkowe i jeszcze wakacyjne. Jeżeli ktoś w poniedziałek urlopy zaczyna, no to już niedługo, koniec pracy, może do 17, może już. Gdzie są słuchacze i słuchaczki, czyli Z? Jeżeli ktoś się wybiera do Rzymu, to właśnie czytam, że Watykan wybuduje pod Rzymem farmę agrowoltaiczną, która w pełni pokryje zapotrzebowanie Stolicy Apostolskiej na energię elektryczną. Jak informują włoskie media, państwo watykańskie wkrótce stanie się pierwszym krajem na świecie produkującym więcej energii odnawialnej niż samo zużywa. Umożliwia to traktat zawarty pomiędzy Watykanem a Republiką Włoską. Ten traktat właśnie wszedł w życie i tym samym mniej więcej 18 km na północ od Rzymu powstanie duża elektrownia fotowoltaiczna. I liczy ona sobie 420 hektarów, czyli jest to obszar prawie 10-krotnie większy od powierzchni samego Watykanu. Jak powiedziałem, dzięki temu najmniejsze państwo świata w niedalekiej przyszłości osiągnie status kraju produkującego więcej energii elektrycznej niż zużywa. No, w Watykanie to się umieją ustawić jednak. Piątek z Chili Z. Za moment gramy dalej.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
4: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19:00 tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
1: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio.

0: przed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team.
9: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Po reklamie.

0: piątek stylizacji, to słychać zdecydowanie. Przed nami druga edycja wydarzenia, o którym sporo wam opowiadamy na antenie Chili Z, czyli Bittersweet Festival. To od 13 sierpnia i teraz wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście na festiwalu, otaczają was tysiące ludzi, całe morze, a w środku i tak czujecie pustkę. Tak, to się może zdarzyć. Jesteśmy połączeni online 24/7, ale jesteśmy coraz bardziej samotni w świecie offline. I z pomocą przychodzi odcinek Bittersweet Talks, w którym Mateusz Kowalski i Robert Konecki rozmawiają z Olą Chromadą, aktywistką, założycielką stowarzyszenia Local Girls Movement i klubu Schron. To także kuratorka projektu Bittersweet Talks 2026.
1: Ta idea już powstała w zeszłym roku i też dzięki temu mam taki fajny ogląd, bo w zeszłym roku byłam odbiorczynią i uczestniczką, więc mogłam zobaczyć to z jednej strony. W tym roku jestem koordynatorką i projekt menadżerką, więc mam te dwie perspektywy. No i cóż, wśród organizatorów Bittersweet Festival ta idea powstała z takiej chęci, żeby pokazać, że festiwal może być czymś więcej niż tylko koncert i muzyką, tak? Że tam są też ludzie, którzy mają swoje emocje, przeżywają swoje trudniejsze lub lepsze momenty i żeby się nimi jakoś też tak zaopiekować. I uważam, że to jest w dzisiejszych czasach taki sposób, w jaki powinno się w ogóle projektować wydarzenia i w jaki powinno się brać też odpowiedzialność za te wydarzenia. No i oczywiście Bittersweet Talks odpowiada też na te potrzeby dzisiejszych czasów, gdzie sami mówicie o tych różnych kryzysach, wręcz czytałam wasze wypowiedzi, wasz wywiad o transformacjach, które zachodzą i o tym, z czym boryka się i dzisiejsza młodzież, i milenialsi. I wydaje mi się, że ten Bittersweet Talks odpowiada na to wszystko tak parasolowo.
0: Mówiła Ola Chromada z Stowarzyszenia Local Girls Movement i kuratorka projektu Bittersweet Talks 2026. A to nie koniec, bo rozmowa jest trochę dłuższa i za moment do niej wrócimy.

0: tu, czyli Zet, w piątek. Wracamy do rozmowy z Olą Chromadą, założycielką stowarzyszenia Local Girls Movement i klubu Schron i kuratorką projektu Bittersweet Talks 2026. Mateusz Kowalski i Robert Konecki rozmawiają z nią o tym, czego naprawdę brakuje współczesnej rozrywce i dlaczego kultura festiwalowa potrzebuje dziś troski.
1: Jak twoim zdaniem, Olu, festiwal może wspierać budowanie takich świadomych, głębszych, trwałych relacji?
2: Wydaje mi się, że to są te wszystkie wydarzenia i inicjatywy, które towarzyszą samemu festiwalowi, czyli to, co robimy przez cały rok. Tak jak powiedziałeś, wybraliśmy jako temat tegoroczny wszystkiego, czym będziemy się zajmować, relacje, zdając sobie sprawę, że po prostu ogrom naszego społeczeństwa czuje się samotnie. Zdaje się, że globalnie 65% młodych ludzi czuje się samotnie i tak się zastanawialiśmy, jak ten temat zaopiekować, jak sprawić, żeby przeciwdziałać też tak naprawdę, nie? I stąd te nasze wydarzenia, na przykład potańcówki międzypokoleniowe, czy te speed meetingi, czy wszystko inne, co robimy, też same rozmowy.
0: Ale oczywiście Bittersweet Festival to nie tylko rozmowy. Co jeszcze?
2: Gorillaz, Faithless, Paul Kalkbrenner. Zaczynam od elektroniki, bo to jest moja gdzieś tam moja wróżka. Ale też będzie Ciara, będzie Rita Ora, Tom Odell. Naprawdę dużo, dużo gwiazd. Robbie Williams też przede wszystkim. Więc będzie też wiele scen, na których będzie ta muzyka zdywersyfikowana. No ale przede wszystkim, dla mnie też, bo to ważne, te safe spoty. Będzie nasza współpraca się toczyła z fundacjami sexed.pl, Niepodzielnie Sinem, no i z projektem Młode Głowy. Odbędą się też panele, rozmowy. Nie ma już karnetów, nie ma już biletów na piątek, ale kto jeszcze nie kupił, zapraszam serdecznie na Bittersweet Festival.
0: I proszę się pośpieszyć z tymi biletami, bo one się wyprzedają jak świeże bułeczki. Czym jest kultura troski? Jak wpływa na nasze bezpieczeństwo? Czym jest samotność w tłumie? Dlaczego nawet stojąc w morzu ludzi czujemy się często niewidzialni? Tego dowiecie się właśnie z rozmowy Bittersweet Talks 2026. Odsyłam kanał na YouTubie Radio Podłoga, czyli Z. Tam cała rozmowa z Olą Chromadą, założycielką stowarzyszenia Local Girls Movement i klubu Schron i kuratorką projektu Bittersweet Talks 2026. A pozwólcie, że ja zajmę się teraz stroną muzyczną tego festiwalu. Zagrajmy Lord. Ona też pojawi się na Bitterze w tym roku.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
2: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98. A przy zakupie dowolnych kiełbas z Sokołów, drugi tańszy produkt 60% taniej. Sprawdź też inne weekendowe promocje. Oferta od 10 do 11 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Dzisiejsze triof ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą sztukę.

0: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24, a 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyń z bitem.
1: Po reklamie.

0: Si Lisette. Pogoda.
1: Jeszcze tylko chwilę i będzie lepiej pogodowo. Co prawda jutro w centrum i na wschodzie kraju spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, ale na zachodzie już 25 się pojawią i tutaj też więcej słońca. Najlepsza jednak będzie niedziela, bo wtedy 27-26 stopni w okolicach Szczecina i Zielonej Góry, 23 w centrum, 20 trochę mniej u naszych słuchaczy na południu i tutaj w niedzielę spodziewamy się opadów deszczu.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Lato w Czyli Z.
1: Dzień dobry, 17 minęła w piątek, Jakub Lachowicz to ja, słuchacze to wy i wszystko się zgadza, piątek mamy, razem rozpoczynamy weekend, a niektórzy też rozpoczynają, rozumiem, że urlop, bo wiecie, turnusy się zmieniają. Zapraszam, razem jesteśmy do 19.
0: Chili Z.
3: Nastaw się na letni chillout.

Do 20 września w Pałacu Czapskich można oglądać 17. edycję wystawy Upcoming, wybrane dyplomy ASP w Warszawie. To jest odsłona wydarzenia, które odbywa się w tym roku pod hasłem Bezkres Wspólnoty. I tradycyjnie już prezentuje pracę tych młodych artystów i artystek, którzy w swoich realizacjach podejmują dialog z rzeczywistością, zarówno tą polityczną, jak i kulturową, ale też społeczną. Wstęp na wystawę jest oczywiście bezpłatny, a wystawa ta od lat stanowi jedno z najważniejszych przeglądów młodej sztuki w Polsce, bo tam można oglądać wybrane dyplomy powstałe na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i dzięki temu my, publiczność, możemy być na bieżąco z najnowszymi kierunkami rozwoju artystycznego oraz z tematami, które zajmują młode pokolenie twórców. Tegoroczna edycja to hasło Bezkres Wspólnoty, jak powiedziałem, i to pojęcie stało się wyjściem do stworzenia tej wystawy, która nie tyle podsumowuje lata studiów, ile pokazuje złożoną sieć doświadczeń, inspiracji, relacji towarzyszących procesowi kształcenia artystycznego, a kuratorzy podkreślają, że Bezkres Wspólnoty nie jest próbą ujednolicenia podstaw twórczych, ani stworzenia jednej dominującej narracji. Ta wystawa to przestrzeń spotkania wielu odrębnych głosów, które nawet przez chwilę współistnieją w jednym miejscu. A to jedno miejsce to Pałac Czapskich i tam właśnie do 20 września wystawa Upcoming.

0: Tak wam gra, czyli Z w piątkowe popołudnie. Po takim dość wyraźnym ochłodzeniu i temperaturach, które nie przekraczają miejscami 20 stopni, do Polski mogą powrócić upały, tak przynajmniej twierdzą synoptycy z IMGW, którzy twierdzą, że powrót upałów nastąpi na początku przyszłego tygodnia, na przykład już w poniedziałek zobaczymy 30 na Dolnym Śląsku, ale prawdziwe upały mogą dotrzeć do nas w przyszły weekend, to właśnie wtedy ponad 30 stopni na termometrach. Na razie 40 to nie widzę, natomiast te prognozy wskazują na wyraźny podział termiczny kraju, bo najcieplej na zachodzie i na południowym zachodzie, a im dalej na północ i północny wschód, tym temperatury będą niższe. Ale meteorolodzy zaznaczają, że to są prognozy oparte na modelu numerycznym ECMWF i to jest taki model, który może ulec zmianie wraz z kolejnymi aktualizacjami prognoz. Więc poczekamy, zobaczymy, jak to będzie, ale ja nie mówię, że 40, ale chociaż tak 25, co? Latem?
1: Nastaw się na letni chillout.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy. Orzeźwiający.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Wiejskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki Waldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.

0: plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team.

Tu czyli Z w piątkowe popołudnie. Amerykański Instytut Filmowy po raz pierwszy od 26 lat zmienił układ swojej słynnej listy 100 lat, 100 śmiechów. Tak w wolnym tłumaczeniu. Na szczyt z tej właśnie trafiły właśnie Płonące siodła Mela Brooksa, bo to jest w skrócie parodia westernu o Barcie, czarnoskórym robotniku kolejowym, który nagle zostaje szeryfem miasteczka Rock Ridge, z nadania skorumpowanego polityka, który liczy, że taki nominat pogrąży mieścinę szybciej niż jakikolwiek bandyta. I oczywiście mieszkańcy witają go wrogo, pomocy nie ma, Bart i tak ogrywa wszystkich, łącznie z nami, z widzami, kiedy myśleliśmy już, że znamy reguły tego gatunku. Brooks naszpikował ten film odniesieniami do historii kina i to jest ranking najzabawniejszych filmów amerykańskiego kina, od komedii romantycznych, przez czarne komedie, satyry, slapstiki. Płonące siodła zajmowały dotąd 6. miejsce, zestawienie otwierało pół żartem, pół serio z Marilyn Monroe. Instytut dokonał teraz honorowej reorganizacji, to cytat, a to dlatego, że tego samego dnia Mel Brooks skończył 100 lat. Instytut latami wysłuchiwał zresztą narzekań jubilata, że jego film jest zabawniejszy od pół żartem, pół serio, aż w urodzinowym komunikacie przyznali mu rację. Brooks przy okazji jest jedynym reżyserem z 3 tytułami w pierwszej piętnastce. Do tego Instytut życzył jubilatowi, by dożył 2000 lat. No niech żyje. 2000 lat przy takich życzeniach, nasze 200 lat to podejrzanie skromne. No ale dobrze. Jeżeli nie macie czego oglądać w weekend, to jak najbardziej Płonące siodła się polecają. It's been a long, long road to get here, but you never say.

To teraz o szczęściu będzie w Chillize, a to dlatego, że Kopenhaga po raz kolejny została uznana za miasto oferujące najlepsze warunki do życia, tym samym znalazła się na szczycie rankingu sporządzonego przez Economist Intelligence Unit. Tuż za nią jest Wiedeń. Chodzi o to, że organizacja ocenia 173 miasta na całym świecie pod kątem różnych czynników i Kopenhaga uzyskała najwyższe oceny, czyli doskonałe w trzech kategoriach: infrastruktury, edukacji i stabilności. Jak powiedziałem, drugie miejsce to jest Wiedeń, tuż za nim Melbourne. Na czwartym kolejne miasto australijskie, Sydney, a dalej mamy Zurych, Genewę i Osakę. Pierwszą dziesiątkę zamyka Adelaida w Australii, na 8 miejscu Vancouver na 9 i Tokio w Japonii na 10. Miasta Stanów Zjednoczonych znalazły się poza pierwszą dziesiątką. Najwyższe jest Honolulu jako 25, Nowy Jork 66, co i tak jest awansem. W wielkim jabłku spadła przestępczość i ryzyko ataków terrorystycznych. Jest uznawane ono za mniejsze. No, to gdyby ktoś szukał szczęścia w Europie nie tak daleko, Kopenhaga, ponoć dobre na city breaki.

0: Reklama.
1: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
0: Po reklamie.

0: Minęła 18:00. Przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
0: Już dziś rozpoczął się Festiwal Góry Literatury. Wydarzenie rozpoczęło się od odczytu na głos nowych fragmentów powieści Olgi Tokarczuk. Obecni na miejscu goście mogli poznać tytuł i zobaczyć okładkę najnowszej książki noblistki. A tytuł brzmi Świata jest za dużo. Książka ukaże się w wydawnictwie literackim. Okładka nawiązuje do plakatów z lat 40. i jak podczas inauguracji Festiwalu Góry Literatury wspomniała Olga Tokarczuk, już sama okładka wskazuje nam na czasy, do których przenosimy się w książce. Na 12. odsłonie Festiwalu Góry Literatury odbędzie się aż 179 wydarzeń w 30 lokalizacjach ziemi kłodzkiej w okolicach Wałbrzycha. W tym roku na festiwal przyjedzie aż 240 gości. Wśród nich Natalia Przybysz, Anda Rotenberg, Agnieszka Graf, a także Kacper Pobłocki, Wojciech Tochman i Agnieszka Szpila. Góry Literatury czekają na Was jeszcze do 18 lipca. Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprezentuje z końcem lipca obrazy Patryka Różyckiego. To młody polski artysta wizualny, malarz i performer. Ostatnio rozgłos przyniosła Różyckiemu wystawa Moja dziewczyna jest dziewczyną mojego przyjaciela w Polana Institute w Warszawie. Na tej ekspozycji Różycki podzielił się serią bardzo intymnych obrazów o swoich relacjach. A tym razem w MSN-ie zobaczymy cykl jego prac, który dotyczy dzieciństwa i dojrzewania na wsi w latach 90. To malarska opowieść o ekonomicznym i społecznym wykluczeniu, a także o wstydzie, który się z tym wiąże. Kuratorem ekspozycji jest Łukasz Ronduda, który w tym samym czasie zaprezentuje w MSN-ie pracę Edwarda Dwórnika. Te dwa pokazy mogą wejść ze sobą w interesujący dialog. Jaki? Sprawdźcie sami w MSN-ie już od 31 lipca. To teraz kino, a dokładnie kinoletnie festiwal Sopot Zakopane, który gwarantuje filmowe emocje. Co roku festiwal przyznaje nagrodę, która trafia do aktorów i aktorek, Diamentowy Klaps Filmowy.
2: No tych twórców jest wiele wspaniałych aktorek, które otrzymały i aktorów tą nagrodę. Myślę, że warto tutaj wspomnieć o Ani Przybylskiej, takich aktorach jak Borys Szyc, Maciej Sztur, czy Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, a w zeszłym roku Adam Woronowicz.
0: Mówi Paweł Adamski z kina letniego Sopot Zakopane.
2: W tym roku nasza nagroda wręczana po części w imieniu widzów trafi w ręce wspaniałej aktorki. Aktorki, która nie tylko gra w filmach, serialach, teatrach, ale również jest bardzo wrażliwa na życie, szczególnie tych najmłodszych naszych widzów, czyli właściwie można powiedzieć narodzonych, małych osobników, którzy na świat przychodzą. Nie chcę zdradzać tej tajemnicy.
0: Ja już mam swoje typy, do kogo ten Diamentowy Klaps może trafić w tym roku. Jestem pewna, że wy też. Ale pewność będziemy mieć dopiero 15 lipca, bo wtedy uroczyste przyznanie Diamentowego Klapsa odbędzie się na sopockim Molo. Co więcej, jest otwarte dla publiczności, więc jeśli tylko będziecie w okolicy i macie ochotę wybrać się na to święto kina, śmiało możecie to zrobić. A dziś oscarowy piątek, a więc w repertuarze kina letniego festiwalu Sopot Zakopane Spirit is Away w krainie bogów.
1: W pogoni za kulturą.
3: Weekender, czyli Chilizat in the Mix.

0: Tak brzmi, czyli Z w piątek, tanecznie się nam zrobiło, to Small Town Boy, w oryginale oczywiście Broński Beat. Tutaj jednak trochę nowocześniejsza wersja. Tak sobie pozwoliłem przy piątku. Za moment gramy dalej, dalej tanecznie w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. roku.
4: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG, z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
11: Na kanapie komplet.
10: Miski wypełnione po brzegi.
11: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Czekamy na pierwszy gwizdek.
11: Przy snacki. Zawsze przy meczu.

Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.

0: Powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat. Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat. Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

tu, czyli Z, w piątkowe popołudnie albo wczesny wieczór. Chyba o tej porze w lipcu to zdecydowanie jeszcze popołudnie. Gdziekolwiek jesteście, wiem, że część z was w drodze do Łodzi, Audio River. Na Audio River również Primadoma się pojawi, ale zanim się pojawi, to jeszcze wystąpi w czyli Z. Za chwilę. Primadoma Club to punktualnie o 19 u nas, a my w czyli Z słyszymy się w poniedziałek. Już wracam na stałe tory. Od 15 będziemy razem, więc mam nadzieję, że do usłyszenia. Tymczasem miejcie dobry weekend, bawcie się dobrze i słyszymy się w poniedziałek. Do usłyszenia.

0: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
3: Wygrałem.
2: Słucham?
3: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
2: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Kropki. Nowa gra w aplikacji wyborczej. Połącz kropki w tym samym kolorze i wypełnij liniami pola na planszy. Brzmi łatwo? To tylko pozory. Wejdź do aplikacji wyborczej i zagraj w Połącz kropki już teraz.
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
8: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
9: Join us.
8: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie. W kinach.
10: Po reklamie.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: The Flame, nowość od Midas Field. 19.06 na zegarach, to znak, że zaczynamy Primadoma Club w Chili Z. Dobry wieczór, jak zwykle o tej porze wkraczamy na house'ową ścieżkę mocy. Dzisiaj będą propozycje m.in. od Pauli Tape, Glass Animals, Romy, DJ Boringa. Pojawi się dziś też dawno niesłyszany koncert życzeń w Primadoma Club, a zaczynamy od utworu Starlight. Tak nazywa się najnowszy singiel australijskiego producenta o nazwie Lemtom. Bardzo niedoceniona undergroundowa postać na tamtejszej scenie house'owej. Starlight to jest taki czysty, piękny house w najlepszej odsłonie. No aż nie do wiary, że ma aktualnie tylko niewiele ponad 10 tysięcy odtworzeń na Spotify, ale mam nadzieję, że po tej audycji się to zmieni, bo bardzo mu kibicuję. To gramy Lemtom, Starlight już teraz w Primadoma Club.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: If you need it, Sami Wiri. A teraz Beam Me Up, najnowszy remix autorstwa Pauli Tape, chilijskiej producentki i DJ-ki, przed którą miałam okazję zagrać w miniony weekend, w niedzielę, w Trójmieście na ulicy Elektryków. Paula Tape znana z mieszania różnych stylów house'u. Powiem wam z takiej ciekawostki, że spotkałam ją na śniadaniu hotelowym. Przywitałam się, powiedziałam, że bardzo często gram jej twórczość właśnie w audycji. Ona bardzo się ucieszyła i powiedziała, że właśnie wydała swój najnowszy remix Beam Me Up, słynnego hitu, i że byłoby jej bardzo miło, gdybym zagrała ten remix w swojej audycji. No i tak się dzieje. Beam Me Up, Paula Tape, Casa Mix, już teraz lecimy.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Marina Trench, L'Orage, a teraz utwór, który dobrze pasuje do sezonu festiwalowego, który aktualnie trwa, Now You Do, autorstwa Confidence Man i DJ-a Seinfelda. DJ Seinfeld, pionier lo-fi house'u, Confidence Man, duet indie elektro-popowy z Brisbane w Australii, stworzyli ten utwór zupełnie spontanicznie podczas odwiedzin DJ-a Seinfelda w Australii, który odwiedził zespół w ich studiu i tak w kilka godzin właśnie powstał letni, trochę naiwny, trochę zabawny utwór Now You Do. DJ Seinfeld zagra na Wisłoujściu w tym roku. Będę miała przyjemność grać wspólnie z Cougar na jednej scenie właśnie z DJ-em Seinfeldem, także zapraszam Was bardzo serdecznie 21 sierpnia, a teraz gramy Now You Do, DJ Seinfeld, Confidence Man.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Jaden Thompson, Closer, a my powoli kończymy pierwszą godzinę Primadoma Club. Teraz Self to Lame Logic 1000.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
4: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
8: Team! Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
9: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
10: Wizzair, Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca Radio, czyli Z.
0: Po reklamie.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Everybody loves dancing, Bruno Bellissimo. I zaczynamy drugą godzinę Primadoma Club. W niej jeszcze m.in. nowy remix od Dżengiego, DJ Boring. Pojawi się duet Drama, Shy Girl, a teraz Glass Animals. To jest zespół, którego dawno tutaj nie było. Grupa, która weszła na szczyty list przebojów na całym świecie dzięki przebojowi Heatwaves, rzecz jasna. To jest jedna z tych piosenek, które jak już się wkręci, to można ją śpiewać na okrągło, mówię z autopsji. Single Heatwaves ukazał się na trzecim w karierze zespołu albumie pod tytułem Dreamland i było to 6 lat temu, tak, dokładnie w 2020 roku ukazał się ten album. I z tego samego krążka pochodzi też kawałek Tokyo Drifting. Jest trochę mniej znany, no ale równie dobry. Doczekał się remiksu Young Franco, no i gramy go już teraz w Chili Z.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Call on me, Tovelo, SG Lewis. A teraz pora na Dżingiego. To jest wschodząca gwiazda EDM-u, chociaż produkcją muzyki zajmuje się już prawie 10 lat. W ubiegłym roku jego utwór Bell Mercy stał się ogromnym viralem w internecie i na TikToku, i na Instagramie, co dało mu rzecz jasna dużą popularność. Oprócz tego granie na festiwalu ADA w Amsterdamie czy na Tomorrowland. A na początku maja Dżingi wypuścił nowy remix, nazywa się I Drink The Light, jest energiczny, pulsujący, house'owy, no i jedziemy z nim. I Drink The Light, Dżingi, remix.

0: Prima Doma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Pull me out of this, Fred again. A teraz koncert życzeń w Prima Doma Club, którego zresztą dawno tutaj nie było, czyli propozycja muzyczna od Was. Karolina z Olsztyna, z mojego rodzinnego miasta, notabene, poprosiła o Polo and Pan from One World to Another z ich albumu Psychorama. No i ja z przyjemnością oczywiście zaprezentuję tutaj dla Ciebie ten utwór, Karolina. A jeśli Wy chcielibyście usłyszeć swoją propozycję muzyczną na antenie Chili Z w piątek wieczorem, no to zapraszam standardowo na maila dominika.kontarowicz@chiliz.pl. A teraz gramy i przenosimy się razem z Polo i Pan From a World to Another.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania, ale na koniec klasyk. Kiedyś cię znajdę, Reni Jusis. Aż trudno uwierzyć, że ten singiel ma już 20 lat. No i z okazji tego jubileuszu doczekał się różnych remiksów, między innymi od Tripsa, od Smolika, no i od duetu Bezkres. No i na koniec gramy właśnie ten remiks Reni Jusis. Kiedyś cię znajdę od Bezkresu, czyli dwie trzecie zespołu Camp. Ja życzę wam już z tego miejsca, ze studia w Warszawie, miłego, pięknego, bez względu na pogodę weekendu, no i do usłyszenia za tydzień.

0: Reklama. A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru, poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
6: Po reklamie.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę.

0: Sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.